Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

Radio Hit. To radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

0: Radio Hit.
1: I szafa gra.
2: To co, dziewczyny? Zdejmujemy obcasy i tańczymy.

jesteś moją naj, naj, naj, naj. Z tobą na koniec świata.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

0: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową Safe z Polską. Będą też maturzyści po matematyce.
1: Śmiech przez łzy.
0: A dziś języki obce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zawodzka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
2: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
3: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
2: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych. Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
2: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
0: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową Safe, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał we wpisie Władysław Kośniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana już w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Polski Władysław Kośniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
5: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
1: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Dziś pisemny egzamin z języka obcego. Start za 3 godziny. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Klub awans przypieczętował, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Na dziś poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim albo Bayern, albo PSG. Ich spotkanie o 21:00.

0: Reklama. Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
1: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
2: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
3: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
2: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na Ciebie.
3: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie Twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
2: Kręci Cię nowoczesna technologia, mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla Ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
3: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych.
2: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
3: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
0: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
4: Sezon już tuż, tuż, a Ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 4050. Z nami każdy sezon jest udany.
5: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
0: I po reklamie.

Kwadrans po godzinie 7 na radio hitowym zegarze. Czas dowiedzieć się, jakie utwory dziś będą rywalizowały w muzycznej bitwie Radia Hit. The Beatles, Obladi Oblada.

0: Czas zatem, abyście oddali swoje głosy na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Wrocławek, The Beatles czy może Saragossa Band. Czas macie do godziny 18. Czekamy na wasze głosy.
1: Muzyczna bitwa w Radio Hit.

0: 22 minuty po godzinie 7 na naszych zegarach. Na naszym fanpage'u na Facebooku Radio Hit Włocławek pojawiła się już muzyczna bitwa, także czekamy na wasze głosy i decyzje do godziny 18, który z dwóch utworów, The Beatles czy Saragossa Band, który z tych dwóch zespołów będzie naszym dzisiejszym hitem dnia. Obladi, oblada czy zawadak, także serdecznie zapraszam was na nasz fanpage na Facebooku Radio Hit Włocławek, a przy okazji możecie też obejrzeć pozostałe posty, bo chociażby tam znajdziecie zaproszenie na paradę majową w Ciechocinku, która odbędzie się już w najbliższą sobotę. Tam wystąpi m.in. Xoxo, Meza, Julian Brus oraz Roxy Węgiel. Także serdecznie zapraszam jeszcze raz do obejrzenia naszego fanpage'a na Facebooku Radio Hit Włocławek.
1: Radio Hit, muzyczna energia.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
2: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebrno.
10: Zaproszenie na targi. Tu znajdziesz tysiące klientów w jeden weekend. Postaw na Zarzeczewo. To miejsce, gdzie bije serce kujawskiego rolnictwa i ogrodnictwa. 45 dni otwartych drzwi. Targi rolno-ogrodnicze to największa biznesowa scena regionu. Zapraszamy producentów i sprzedawców maszyn rolniczych, narzędzi, nowoczesnych technologii, szkółkarzy oraz branż pokrewnych. Wykorzystaj bezpośredni kontakt z klientami i urokliwą lokalizację nad Zalewem Włocławskim. Zarezerwuj stoisko w promocyjnej cenie tylko do końca kwietnia. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Oddział w Zarzeczewie. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Zarzeczewo. Tu rośnie twój zysk.
11: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz montaż wybranych drzwi za 1 zł. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
12: Jedno miejsce. Maksymalny efekt, minimalny koszt. Auto Aquapark we Włocławku, Falbanka 1. Płać aplikacją Bubble Pay. Za każde wydane 5 zł masz aż 6 zł do wykorzystania, czyli bonus 20%. A na koniec miesiąca wygodna faktura zbiorcza. 7 programów mycia, aktywna piana, wosk na gorąco, osmoza i efekt, który robi wrażenie. Myjnia czynna na całą dobę. Pobierz Bubble Pay i korzystaj. Auto Aquapark. Czysto, szybko i najtaniej w mieście.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
1: Informacje dla kierowców.
2: Za 20 minut godzina 8 na naszych zegarach to czas, żeby ponownie wyjechać na nasze regionalne drogi i sprawdzić ich stan, więc drodzy kierowcy, miejsca z większym natężeniem ruchu we Włocławku to na pewno będą okolice mostu, ulica Grodzka, jak i Lipnowska, tutaj dosyć spory korek na Grodzkiej sięgający aż do ulicy Plażowej. Jedziemy dalej przez Włocławek, większy ruch na Hutniczej, na Wienieckiej, na Wysokiej, na Kapitulnej, na Kaliskiej, jak i również na Chopina. Jadąc dalej, i sprawdźmy jeszcze Tamę. Tutaj również na Tamie dosyć spore natężenie ruchu. Także tam na pewno trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jedziemy dalej. W Aleksandrowie Kujawskim korek nieco większy na Słowackiego, jak i również na ulicy Przemysłowej i z tego co widzę na Wojska Polskiego, jak i również na Dworcowej. Sprawdźmy co tam słychać w Radziejowie. W Radziejowie będzie to Powiecka, Brzeska oraz ulica Objezdna. Tam trzeba się w cierpliwość uzbroić i jeżeli chodzi o Lipno, to tu będzie skrzyżowanie Wojska Polskiego z 3 maja, Mickiewicza, jak i również Piłsudskiego oraz Kościuszki. Przypomnę jeszcze numer do nas, jeżeli na swojej drodze napotkacie na jakieś trudności, skontaktujcie się z nami 54 233 72 72, a my jak zawsze życzymy Wam szerokości, ostrożności i cierpliwości na drodze.
0: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.

0: Dzień dobry, Wocławku!
1: Halo w Dobrzyniu, Rypinie!
2: Witajcie w Lipnie, Kowalu!
3: Dzień dobry w Lubrańcu, Osięcinach, Radziejowie!
4: Halo, Radomice, Chodecz!
5: Jak się macie w Aleksandrowie, Krośniewicach?
4: Co tam w Ciechocinku?
0: Bywajcie w Nieszawie, Skępem!
4: Halo w Kupce i Brześciu!
6: Pięknego dnia w Boniewie!
0: Dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają i gdziekolwiek są!

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku, ulica Łęcka 16. Od roślin ogrodowych przez podłoża aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
5: Od morza do Tat, w Mrówce to wszystko mam.
6: Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gombinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram. A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
7: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
8: Bo miłość jest piękna.
9: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
10: Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
0: I po reklamie.

0: Za 4 minuty godzina 8, punktualnie 8. Kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. W nich m.in. o tym, że alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie został wysłany. O tym jeszcze więcej punktualnie za niespełna 4 minuty na 107.6 FM, także zostańcie koniecznie razem z nami.
1: Energetyczny poranek sponsoruje MPC Włocławek.

0: Punktualnie 8, czas na wiadomości.
1: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
2: W godzinach wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
1: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa. Uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcje, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
3: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
4: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
3: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
1: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany Kamerun. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
5: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli Wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
6: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
5: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzał się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3 Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych. Zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Javo Hirsindaro z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdów Arabii Saudyjskiej.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
2: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
3: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
4: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
5: Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
6: Teatralna lokal taki, fajne grają tam chłopaki. Zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
7: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2 w prawym skrzydle dworca PKP.
0: I po reklamie.

18 minut po godzinie 8 na naszych zegarach, a ja mam teraz historię taką z gatunku nie uwierzysz, dopóki nie usłyszysz. W Świdniku doszło do nietypowej interwencji służb. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia o wodzie lejącej się z sufitu. Mieszkanka była przekonana, że u sąsiada mogło dojść do czegoś poważnego. Na miejscu, na miejsce tego zdarzenia ruszyła policja, strażacy i pracownicy spółdzielni. Służby były już gotowe do wyważenia drzwi, kiedy sytuacja nagle przybrała zupełnie inny obrót. W środku nie było żadnego człowieka, były za to 3 koty. I to właśnie one najprawdopodobniej odkręciły kran w kuchni, doprowadzając do zalania mieszkania i przecieku do lokalu poniżej. Woda lała się pełnym strumieniem, a zwierzaki były wystraszone, ale całe i zdrowe. Morał z tej historii, czasem największy bałagan robią ci, którzy nawet nie wiedzą, że nabroili. Dlatego wychodząc z domu, warto 2 razy sprawdzić kran, bo jak widać, koty potrafią naprawdę odpłynąć. I tutaj przychodzi mi na myśl jeden utwór, który zazwyczaj gramy, powiedzmy, w okolicy Dnia Dziecka, ale myślę, że idealnie pasuje do tej informacji. Kotek, kłopotek, już teraz na 107,6 FM.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Hocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Brook Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Hoceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwaga, promocja. Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
5: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
6: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
7: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
6: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
7: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
5: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
6: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
8: Dołącz do nas!
5: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605-662-505.
11: Majster, zrobisz mi dach?
12: Się dogadamy, to się zrobi.
11: Dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
12: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
13: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606-255-495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
14: I po reklamie.

0: Za 24 minuty wybije nam godzina 9, a punktualnie o 9 startują kolejne egzaminy maturalne, tym razem z języków obcych. Oczywiście trzymamy mocno kciuki za wszystkich maturzystów, a żeby tutaj trochę rozgrzać głowy przed tym testem, to może szybka powtórka angielskiego. Przygotowałam dla was właśnie taką krótką lekcję. Posłuchajcie.
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie, no co ty, tato?
1: Odmień być.
2: No daj spokój.
1: Odmień, no.
2: Weź się, tato.
1: Bo nie odmienisz.
2: Ta, nie odmienię.
1: No to odmień. No,
2: I.
1: M.
2: M.
1: I am.
2: No wiem, I am.
1: You are.
2: You are. No sam powiem.
1: Ale nie mówisz.
2: Bo ty...
1: Co ja, co ja?
2: Mnie stresujesz.
1: Ja cię stresuję! Uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach.
2: Ta, krew od razu.
1: I bo czego to jest odmiana?
2: No jak czego?
1: No jakiego słowa?
2: No słowa normalnie.
1: Posiłkowego.
2: No.
1: Jakiego?
2: Posiłkowego.
1: Jakiego posiłkowego? Tu?
2: M?
1: To be or not to be. O tym też nie słyszałeś.
0: No i mam nadzieję, że już teraz wszystko jasne, także przede wszystkim na spokojnie, bez stresu. Najważniejsze, żeby nie pomylić prezent perfect z prezent panik. Oczywiście gorąco pozdrawiamy wszystkich maturzystów, jesteśmy z wami, trzymamy za was mocno kciuki, no i jesteśmy oczywiście pewni, że świetnie sobie poradzicie, także jeszcze raz powodzenia.

Za 14 minut wybije nam godzina 9 dokładnie, a za 45 dni wybije nam dokładnie astronomiczne lato. Co warto zrobić? Może zacząć myśleć o wakacjach, więc mamy dla Was informacje całkiem konkretne, ponieważ wraca pociąg z Polski do Chorwacji, czyli Adriatic Express. W tym roku pojedzie jeszcze częściej, bo aż 6 razy w tygodniu. I co ważne, podróż będzie krótsza niż w zeszłym roku. Zamiast ponad 19 godzin dojedziemy szybciej o około 3 godziny. Pierwszy kurs z Warszawy wyruszy 26 czerwca, czyli właśnie idealnie na start wakacji po zakończonym roku szkolnym. Bilety można już kupić od wczoraj, czyli od 5 maja, więc kto pierwszy, ten lepszy i kto pierwszy, ten ma lepsze miejsce przy oknie. A to nie wszystko, pojawią się też wagony do słoweńskiego Kopru oraz możliwość dojazdu aż do włoskiego Triestu. Brzmi jak plan na lato, prawda?

0: Reklama. Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
1: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy, a druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3, telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
2: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modłowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
3: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
4: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5: Marzysz o nowym wnętrzu? W komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz wymarzona kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
6: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
7: I po reklamie.

0: Punktualnie godzina 9, czas na wiadomości.
1: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
2: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres ich pojawi.
1: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
3: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
4: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
5: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
3: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
6: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści szkoły w Chmurze.
3: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
1: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
7: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
1: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
8: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
1: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
9: To są wiadomości Radia Hit.
10: Łukasz Derucki, serdecznie zapraszam. Wczoraj, a dokładnie 5 maja, w Zespole Szkół Chemicznych we Wrocławku odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent miasta, Krzysztof Kukucki, podziękował uczennicy, Kamili Wejer, za uratowanie ludzkiego życia poprzez udzielenie pierwszej pomocy. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych 24 kwietnia.
11: Ja mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamili, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować.
12: Radio Hit. Słuchasz. i wiesz.
10: Za nami sesja Rady Powiatu Włocławskiego. O poszczególnych podejmowanych tematach mówił starosta włocławski Roman Gołębiewski.
13: Prowadzenie nowych inwestycji, zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZS, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, prowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe.
9: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
10: I na koniec burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz oraz Miejskie Centrum Kultury imienia Janusza Majewskiego zapraszają na wydarzenie, które odbędzie się 9 maja na Ciechocińską Paradę Majową. W programie o 15.30 odbędzie się zbiórka uczestników przy ulicy Raczyńskich, o 16.00 start parady, o 16.30 prezentacja grup przy fontannie Grzybek, o 17.00 majowe granie na muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Gwiazdy majowego grania Xoxo, Mezo i Julian Rus oraz Roxy Węgiel.
9: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
14: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
15: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.
9: Pogoda na fali Radia Hit.
1: Duże różnice temperatur dziś, bo na północy tylko 10 stopni maksymalnie, w centrum do 23, a na południowym wschodzie do 27, najchłodniej nad samym morzem i na Kaszubach do maksymalnie 8 stopni. Słońca dziś sporo na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie.
14: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
15: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.

0: Reklama. Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
1: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wiosna, wiosna, co ja tu miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach A Temoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis A Temoto. Włocławek, Toruńska 121.
7: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
8: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
7: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na Ciebie.
8: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie Twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
7: Kręci Cię nowoczesna technologia, mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla Ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
8: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
7: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
8: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
9: Majster, zrobisz mi dach?
10: Się dogadamy, to się zrobi.
9: Dogadamy, dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
10: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
11: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
0: I po reklamie.

0: The Beatles czy Saragossa Band? Na to pytanie odpowiecie wy, drodzy nasi słuchacze, oddając głosy na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek. Czas do godziny 18.
1: Muzyczna bitwa w Radio Hit.

0: go. 23 minuty po godzinie 9. Dziś mamy 6 dzień maja, środę. Sprawdźmy, co tam w naszym muzycznym kalendarium. Dokładnie 108 lat temu urodził się człowiek, bez którego warszawska ulica brzmiałaby dziś zupełnie inaczej. Stanisław Grzesiuk. Syn Czerniakowa, który boso biegał po bruku, a później z tą samą zawadiacką odwagą przetrwał piekło obozów koncentracyjnych. Do historii przeszedł jako nie tylko pisarz, autor kultowego Boso Ale w Ostrogach, ale przede wszystkim jako król warszawskiego folkloru. To on z bandżolą w ręku przypomniał nam, że nie ma cwaniaka nad warszawiaka i nauczył całą Polskę śpiewać o apaszu Mańku. Odszedł zbyt wcześnie, w wieku zaledwie 44 lat, ale jego chrypliwy głos i warszawski fason zostały z nami na zawsze. Dziś na skwerze jego imienia na Mokotowie pewnie znów ktoś nastroi instrumenty. Już teraz na naszej radiowej antenie Stanisław Grzesiuk z utworem W Saskim Ogrodzie. Posłuchajmy.
1: W saskim ogrodzie, koło fontanny, jakiś się frajer

0: Reklama. Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
1: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
2: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz montaż wybranych drzwi za 1 zł. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
3: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Complex Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Complex Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Complex Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
4: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
5: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
0: I po reklamie.

0: Za 24 minuty wybije nam godzina 10, a ja mam dla Was ciekawą informację, ciekawy raport o lokalnych rynkach nieruchomości. Nowy raport o tych lokalnych rynkach nieruchomości rzuca ciekawe światło na nasze województwo w ten sposób, ponieważ pokazuje, że dla wielu mieszkańców tutaj naszego regionu miejsce zamieszkania to nie tylko wybór, ale często konieczność. Aż 37% badanych przyznaje, że mieszka tu głównie dlatego, że nie stać ich na przeprowadzkę gdzieś indziej. Z drugiej strony 42% deklaruje silne przywiązanie do swojego miejsca i nie wyobraża sobie miejsca życia poza regionem. Co więcej, mieszkańcy kujawsko-pomorskiego należą do najmniej skłonnych do zmian w Polsce, bo tylko 17% planuje przeprowadzkę w ciągu najbliższych 2 lat i jest to jeden z najniższych wyników w kraju. Wygląda więc, że w naszym regionie stabilność wygrywa z mobilnością i tylko pytanie, czy to wybór serca, czy ograniczeń portfela.
1: Radio Hit. To radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

0: Za 15 minut wybije nam godzina 10. Teraz informacja bardzo ważna dla wszystkich seniorów. Urząd Miasta Włocławek zaprasza seniorów do aktywności. Rusza druga edycja projektu Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję. Inicjatywa realizowana przez Włocławski Szkolny Związek Sportowy została ponownie wybrana w ramach budżetu obywatelskiego na 2026 rok i otrzymała dofinansowanie w wysokości 125 tysięcy złotych. W programie przewidziano bezpłatne zajęcia grupowe dla wszystkich włocławskich seniorów. To nie tylko poprawa kondycji i zdrowia. Regularny ruch pomaga obniżyć ciśnienie, wzmacnia organizm i przeciwdziała chorobom serca. Także świetna jest to okazja do integracji i spędzania czasu w dobrym towarzystwie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, obejmują m.in. gimnastykę, aquaerobik, jogę oraz pilates. Odbywają się w 4 szkołach podstawowych na terenie osiedli Południe, Śródmieście, Michelin oraz Kazimierza Wielkiego. Szczegółowy harmonogram na maj dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. I jeszcze tutaj dodam, że udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Seniorzy, nie zwlekajcie tutaj, zadbajcie o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.
1: Ladies and gentlemen, the most dynamic duo in

0: Reklama.
1: Sprzedaje, naprawia, pracami zachwyca. Pracownia złotnicza. Marka Kacprowicza.
2: Aha!
1: Gotówką, na raty, wszystko kupić możesz. Fachowa obsługa w wyborze pomoże.
2: O!
1: Obrączki, pierścionki, zegarki, łańcuszki.
2: Yeah.
1: Centrum Włocławka, ulica Kościuszki. Marka Kacprowicza, pracownia złotnicza. Jednych onieśmiela, innych znów zachwyca.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku, ulica Łęcka 16. Od roślin ogrodowych przez podłoża aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
3: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
5: Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267 626 lub wejdź na markgaz.pl. Markgaz. 25 lat doświadczenia, które daje ciepło. Dzwoń 726 267 626.
6: Ubezpieczyłeś auto, dom? A co z tym, co naprawdę najcenniejsze? Ubezpieczenie na życie. Wielu odkłada tę decyzję, bo nie wie, od czego zacząć. W Marta Kuraczyk Ubezpieczenia przeprowadzimy Cię przez to krok po kroku. Spokojnie i jasno. Bez trudnych słów, bez zbędnych formalności. Za to z rozwiązaniem dopasowanym do Ciebie. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Zbigniewskiej 14. Marta Kuraczyk Ubezpieczenia. Z troską i po ludzku.
7: Z bonusem serwisem w zasięgu wzroku. Bonus serwis. Kasy fiskalne Postnet i Novitus. Komputery, programy Insert i inne. Bonus serwis. Monitoring, kamery, alarmy. To wszystko równa się bezpieczeństwo. A prawdziwe bezpieczeństwo zapewni bonus serwis. Sprzedaż i montaż. Włocławek, ulica Toruńska 85. Telefon
4: 606 300 074.
8: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
9: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
4: I po reklamie.

0: Za 5 minut, godzina 10 na naszych zegarach. Punktualnie o 10 wydań wiadomości z kraju i ze świata. W nich m.in. o pożarze na Lubelszczyźnie. Także zostańcie koniecznie tutaj razem z nami na 107 i 6 FM, by dowiedzieć się więcej.
1: Przeboje stare, nowe i najnowsze w Radiu Hit.

0: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statków powietrznych.
0: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
2: Trump poinformował, że zawiesza Projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
0: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, których wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
3: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów, raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4, a to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
0: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji Vox, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.
0: Dziś najcieplej będzie na południowym wschodzie do 27 stopni, w centrum do 23, na północy do 10, a nad samym morzem i na Kaszubach do maksymalnie 8 stopni. Sporo słońca na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku, chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji Vox, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.

0: Reklama. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Wjedź w nowy rok za kierownicą nowego MG. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
2: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
3: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
4: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411 93 03. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
5: Zapraszamy do firmy Auto Kurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Auto Kurek. Zadzwoń 600 600 382. Auto Kurek. Skup i kasacja aut.
6: Sezon już tuż, tuż, a Ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 4050. Z nami każdy sezon jest udany.
0: I po reklamie.

17 minut po godzinie 10, tu Radio Hit 107,6 FM. Mamy 6 maja, godzina, tak jak mówiłam, 17 minut po 10. Teraz przeniesiemy się do Mysłowic. Dlaczego? Bo dokładnie 54 lata temu na świat przyszedł człowiek, bez którego polska alternatywa brzmiałaby zupełnie inaczej. Artur Rojek, głos pokolenia, który nauczył nas, że melancholia może być niesamowicie chwytliwa. Zaczynał jako utalentowany pływak, ale na szczęście dla nas zmienił bas. 54 lata temu na świat przyszedł człowiek, bez którego polska alternatywa brzmiałaby zupełnie inaczej. Artur Rojek, głos pokolenia, który nauczył nas, że melancholia może być niesamowicie chwytliwa. Zaczynał jako utalentowany pływak, ale na szczęście dla nas zmienił basen na studio nagraniowe.

0: Oczywiście wszystkiego najlepszego, a tutaj dla Was już teraz na 107,6 FM Mysłowic, długość dźwięku samotności. Posłuchajmy.
1: Włączaj! Szkoda dnia! Radio Hit najlepszą muzykę gra.

Już 8 maja, czyli w najbliższy piątek, ulicami miasta Włocławek przejdzie Parada Szumana. W paradzie weźmie udział 30 włocławskich placówek oświatowych, reprezentujących swoim strojem kraje europejskie. Korowód parady wyruszy o godzinie 9:30 z Orlika przy Zespole Szkół Technicznych, przejdzie bulwarami w kierunku Starego Rynku. Korowód poprowadzą władze miasta Włocławek, orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych oraz uczniowie tej szkoły reprezentujący Polskę. Zakończenie wydarzenia planuje się około godziny 11:30. Serdecznie więc zapraszamy tutaj do udziału w tym radosnym happeningu prezentującym wielokulturowość państw europejskich.

0: Reklama. Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej. Zaprasza. Najwyższej jakości paliwa, oleje i płyny, a do tego bogato wyposażony sklep. Konkurencyjne ceny i specjalne rabaty dla firm. Tankuj taniej i bez limitów. Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Uwaga, dojazd od strony miasta chwilowo zamknięty. Zapraszamy objazdem przez Cukrownię lub Stary Brześć.
1: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać przegrat? No to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
3: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto, Włocławek, Toruńska 121A.
4: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
5: Taki, fajne grają tam chłopaki. Zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
6: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres: Ciechocinek, ulica Kopernika 2, w prawym skrzydle dworca PKP.
7: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
0: I po reklamie. Płytoteka Radia Hit. Gramy wasze ulubione melodie z radiowej szafy.

0: Gruszka Pietruszka na 176 FM z płyty z akordeonem przez Ciechocinek. To oznacza tylko jedno, że rozpoczęliśmy płytotekę z Radiem Hit. Z tej płyty jeszcze jeden utwór na targowisku, on już za moment. Ale zanim to, przywitajmy Łukasza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Witam ciebie, Ewo, wszystkich naszych słuchaczy w ten poranek, no bo cały czas jeszcze mamy rano, więc będziemy niektórych pewnie dobudzać, niektórych oczywiście już rozkręcać, ale też i myślami z maturzystami, którzy cały czas walczą na tym maturalnym maratonie.
0: Dokładnie tak. Myślę, że nawet co niektórzy mogli już skończyć, no bo już półtorej godziny minęło. Także czekamy na pierwsze informacje tutaj od was, jak tam te matury z angielskiego czy z innego języka obcego wam poszły. Możecie nam dać znać na naszą fanpage na Facebooku Radio Hit Włocławek. Tam bardzo chętnie czytamy wiadomości od was. Także zapraszamy. Nie będziemy dłużej przedłużać. Ja będę się z wami żegnać. Przekazuję stery. Już Łukasz dalej poprowadzi z wami tę poranną, można powiedzieć, tak jak już wspomniałeś właśnie. No właśnie, może nawet lepiej, bo ja już tracę głos. Także poranną płytotekę z Radiem Hit. Będę się żegnać. Dziękuję za dzisiejszy poranek. Życzę wam miłego dnia, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia do 10:37. Dziś grała dla was Ewa Burska.

utwór na targowisku na radiu hitowym Zegarze za 20 minut wybije 11, to żeby też nie odchodzić od tego tanecznego rytmu perełki polskich dancingów, część trzeciej, nasze kochane kaczuchy.

0: Promocja.
1: Chcesz dać ogłoszenie? Zareklamować swoją firmę? Przyjdź lub zadzwoń. Biuro Promocji i Reklamy Radia KIT. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie do Radia Hit przy ulicy Ptasiej 3 we Włocławku. Od poniedziałku do piątku jesteśmy otwarci dla Was w godzinach od 8 do 16. A już teraz kolejna część porannej płytoteki Radia Hit. Przed nami miks utworów Adama Krużyńskiego.
3: Płytoteka Radia Hit.

0: Gramy wasze ulubione melodie z radiowej szafy.
1: To był miks utworów Adama Krużyńskiego, a teraz przenosimy się do czerwonych gitar. Czerwone gitary, niezapomniane chwile, część trzecia i czwarta. Przed nami utwór Dozwolono lat 18.

0: świat. Najniższe ceny na rynku.
1: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
2: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
3: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
2: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
3: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
2: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
3: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
2: A gdzie mogę ich znaleźć?
3: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482.
4: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
5: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w Lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy Nowym Centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w Lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
7: Bo miłość jest piękna.
8: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
9: I po reklamie. Płytoteka Radia Hit.

0: Gramy hit za hitem w Radiu Hit.
1: Na naszych zegarach za niespełna 7 minut wybije godzina 11. O 11 wiadomości z kraju, ze świata, tuż po nich wiadomości lokalne Radia Hit. W wiadomościach krajowych między innymi dowiemy się o tym, że Polacy masowo zastrzegają dokumenty. To na 107,6 FM. My jeszcze gramy przez kilka minut płytotekę Radia Hit. O poranku przed nami, gdy nam śpiewał Elvis Presley w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka.

0: na zegarach 11.
1: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na roztoczu pracę rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Agnieszka Trojanowska BIS. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
2: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego. Czubki drzew, normalnie ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
1: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
3: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
1: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z dwudniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
4: To są wiadomości Radia Hit.
5: Czas na kolejne wydanie wiadomości lokalnych. 4 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Strażaka. Miasto Włocławek było gospodarzem regionalnych obchodów tego święta. O byciu strażakiem mówił prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jarosław Herbowski.
6: To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem, pomimo już wieku mocno dorosłego. Dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd. No i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat.
4: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
5: W 2028 roku we Włocławku odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce seniorów. Zawody będą przed wstępem do najbliższych Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Los Angeles. O wydarzeniu mówi prezes LKS Wektra Włocławek Marek Wódecki.
7: Wielkie wydarzenie, jeżeli chodzi o Włocławek, czyli najważniejsze wydarzenie seniorskie w Polsce, pomijając oczywiście mitingi, które odbywają się. Natomiast to wydarzenie, które będzie eliminowało do bardzo ważnej imprezy, czyli najważniejszej imprezy stulecia, jaką są Igrzyska Olimpijskie. Będą to, przypomnę, Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, dlatego cieszymy się bardzo, że możemy zorganizować te zawody właśnie w tym roku olimpijskim.
5: I jak sam pan mówił, też kwestia eliminacji do Igrzysk Olimpijskich, to mogą być zawody na bardzo wysokim poziomie?
7: To będą na pewno zawody na bardzo wysokim poziomie. Lekka atletyka po chwili zadyszki idzie bardzo w górę, co widzimy na każdym kroku i myślę, że te młode gwiazdy, które teraz jeszcze mają po 20 kilka lat, będą w tym wieku, gdzie będą zdobywały medale nie tylko na arenach Polski, ale i na arenach europejskich i światowych.
4: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: I na koniec znamy listę ponad 200 uczniów, którzy otrzymają stypendia w ramach marszałkowskiego programu Prymus Pomorze i Kujaw Plus. Wsparcie finansowe trafi w tym roku także do 1800 młodych z projektów Prymusi Pomorza i Kujaw 2 oraz Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza. Gala wręczenia stypendiów odbędzie się w czerwcu. Program Prymus Pomorza i Kujaw Plus adresowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia oraz uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących szkół muzycznych drugiego stopnia i liceów sztuk plastycznych oraz uczniów pierwszych klas techników i szkół branżowych pierwszego stopnia, którzy uzyskali szczególne osiągnięcie w poprzednim roku szkolnym. Stypendia finansowane są z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Listy stypendystów w podziale na powiaty dostępne są na portalu informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kujawskopomorskie.pl.
4: Radio HIT. Twoje źródło informacji. Radio Hit 107,6 FM.

0: Reklama. Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
4: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz wymarzona kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
7: Kancelaria LX to profesjonalna kancelaria prawna. Usługi prawne dostępne dla każdego. Nasi specjaliści czekają, by rozwiązać Twoje sprawy spadkowe, rozwodowe, podziały majątku, sprawy pracownicze. Sporządzamy pisma urzędowe, opinie prawne, pozwy, skargi, wnioski, apelacje i odwołania w zakresie każdej dziedziny prawa. Firmom oferujemy m.in. kompleksową obsługę prawną windykacji roszczeń, negocjacji i korespondencji z kontrahentem. Przeprowadzimy restrukturyzację, likwidację, upadłość. Oferujemy profesjonalną pomoc dla frankowiczów. Kancelaria ELEX, ulica Wojska Polskiego 18, lokal 3.
0: I po reklamie.

0: Giełda Pracy na 107,6 FM.
1: Na radiu hitowym zegarze 17 minut po godzinie 11. Czas rozpocząć giełdę pracy. Zaczynamy ją od Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. Gdzie pracę znajdzie? Pracownik księgowości, magazynier, magazynierka, operator wózka widłowego, tynkarz KM, przedstawiciel handlowy KM, nauczyciel języka polskiego, mechanik pojazdów samochodowych, czy też m.in. monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Przypominamy, adres do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie to ulica Stefana Okrzej 7B. Natomiast już teraz przenosimy się do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
2: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje. Od 11 do 15 maja trwa nabór wniosków dla osób bezrobotnych o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Natomiast od 18 do 22 maja prowadzony będzie nabór wniosków dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie przy ulicy Kapitulnej 24 oraz na wloclawekpraca.gov.pl.
0: Giełda Pracy na 107,6 FM.
2: Przy ulicy Kapitulnej.

0: A już teraz rusza jarmark rozmaitości. Przed chwilą słyszeliście Richie and Power i Mamma Maria na radio hitowym Zegarze 21 minut po godzinie 11. A propos jarmarku rozmaitości, to od teraz do godziny 12 możecie wysyłać ogłoszenia, co chcecie kupić, bądź też co zamierzycie sprzedać pod numerem telefonu 79567. Pamiętajcie o tym, aby na samym początku w treści wpisać słówko hit, tak aby wasze ogłoszenie mogło bez problemu do nas dotrzeć. A już teraz muzycznie, no właśnie przed kolejnym utworem, pozdrowienia od kogoś dostaniemy.
1: Z wielką przyjemnością serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Hit, Anna Wyszkoni.
0: My Annę Wyszkoni też pozdrawiamy, jak i wszystkich fanów, Ania Wyszkoni na 107,6 biegnie przed siebie.

Lamber i Zef w Radiu Hit na 107 i 6 FM. Zatem warto też przypomnieć, kto dziś obchodzi imieniny we wtorek 6 maja. Jak 6 maja, no to niech to będzie taka impreza w środę, przepraszam, 6 maja. Niech to będzie impreza na szóstkę. Jakub, Filip, Jan, Franciszek, Bartłomiej, Judyta. To będzie wasza środa. Trzymamy za to mocno kciuki dziś na pewno wieczorem. Dużo pozdrowień. Dużo prezentów, między innymi dla tych właśnie osób, niech pamiętają pozytywnie o tym dniu. A skoro też wiadomo, kolejny dzień matur, no to jak ktoś jest solenizantem, to tym bardziej jeszcze tutaj większe życzenia, aby wszystko poszło po prostu jak spotka na egzaminie dojrzałości. Na naszej antenie Suzy Quattro i Ken de Ken.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
1: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku. Ulica Łęcka 16. Od roślin ogrodowych przez podłoża aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
5: Od morza do

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
2: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
3: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
4: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
5: Jedno miejsce, maksymalny efekt, minimalny koszt. Auto Aquapark we Włocławku, Falbanka 1. Płać aplikacją Bubble Pay. Za każde wydane 5 zł masz aż 6 zł do wykorzystania, czyli bonus 20%. A na koniec miesiąca wygodna faktura zbiorcza. 7 programów mycia, aktywna piana, wosk na gorąco, osmoza i efekt, który robi wrażenie. Myjnia czynna całą dobę. Pobierz Bubble Pay i korzystaj. Auto Aquapark. Czysto, szybko i najtaniej w mieście.
6: I po reklamie.

Francesco Napoli, Balla w Radiu Hit. Za 19 minut wybiegł godzina 12, punktualnie o 12 odsłuchamy Hey Now, miasta Włocławek. Ja cały czas przypominam o trwającym jarmarku rozmaitości, gdzie możecie wysyłać swoje ogłoszenia pod numerem telefonu 79567. Pamiętajcie o wpisaniu 3-literowego słówka hit na samym początku w treści wiadomości. Także czekam na te SMS-y do godziny 12. Jakie nietypowe święta dziś obchodzimy? Słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Także dziś absolutnie nie patrzymy na kalorie, jemy ile chcemy. Ten jeden dzień można sobie taki zrobić, taki dzień lenia dla tych, którzy mocno patrzą właśnie na kalorie, na wagę, na dietę. Dziś absolutnie jemy to, co nam smakuje. I w ten sposób, można powiedzieć, czcimy ten dzień. Ferrari i Sweet Love już teraz w Radiu Hit.

0: Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.
1: Zostałem Jolkę?
2: Jolka, do Ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

0: Reklama. Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
4: Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gombinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 g za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram. A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
5: Szanowni włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
6: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w Potarganej Chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej Biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana Chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
7: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
0: I po reklamie.

Ten głos to oczywiście Doda, którą serdecznie pozdrawiamy. Doda i Pamiętnik w Radiu Hit. Za kilka chwil wybije 12, więc kończymy dzisiejszy jarmark rozmaitości tuż przed hejnałem miasta Włocławek. Elvis Presley i Indie Ghetto.

0: Minęła 12, czas na wiadomości.
1: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po śląsku. Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
2: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
3: Widzę, że pani ze łzami w oczach.
2: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
4: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
1: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
5: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dlatego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
1: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dynymarku 15 maja. Będą też napisy po polsku.
6: Sponsorem pogody jest Zakład Węglodrobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.
0: A w tej chwili we Włocławku 18 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura to 19 stopni. Świeci pięknie słońce nad włocławskim niebem, ciśnienie w tej chwili 1004 hektopaskale. Jakość powietrza bardzo dobra, dalsza część południa i popołudnie dziś maksymalnie do 22 stopni Celsjusza.

0: Sponsorem pogody jest Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White, Włocławek, Witosa 2, Galeria Millennium.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku, ulica Łęcka 16. Od roślin ogrodowych przez podłoża aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
1: Od morza do Tat, w Mrówce to wszystko mam.
3: Zapraszamy do firmy Auto Kurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand. Pełne kosze za grosze zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit. Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak. Bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand. Pełne kosze za grosze.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem przeglądu wydarzeń z regionu jest Brzeska Strefa Gospodarcza. www.inwestuj.brześćkujawski.pl.
1: Przegląd wydarzeń z regionu.
2: Powiat włocławski w Radiu Hit na 107,6 FM.
3: Na radiohitowym zegarze 16 minut po godzinie 12 rozpoczynamy przegląd wydarzeń z regionu. Wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu Włocławskiego. O tematykach, jakie były podejmowane podczas sesji, mówił starosta włocławski Roman Gołębiewski.
4: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbic Ujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Śródkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, wprowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem.

0: Szanowni Państwo, wszystkich zapraszam do naszej małej, ale jakże pięknej, urokliwej gminy Boniewo, położonej w naszych przepięknych Kujawach. Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo.
1: Na naszych zegarach 23 minuty po godzinie 12 w tej chwili w Radiu Hit w audycji Przegląd Wydarzeń z Regionu przenosimy się do gminy Boniewo, gdzie o inwestycjach drogowych mówi wójt Marek Klimkiewicz.
2: Jesteśmy w trakcie rozpisanych przetargów. Tak się w tym roku chyba pierwszy raz, odkąd pamiętam, zdarzyło, że nie udało się nam wejść na listę główną środków w Urzędzie Wojewódzkim, tylko jesteśmy na rezerwowym miejscu. Wiemy, że przez te wszystkie zamieszania związane z wojną w Iranie, wzrostem ceny ropy, to też troszkę te ceny przetargowe nie chcą spadać tak, jakby chciały samorządy. Stąd też no, te oszczędności za duże się nie pojawiają, ale tutaj mamy, no, cały czas żywimy nadzieję, że uda nam się także z list rezerwowych wejść do głównej puli, zdobyć te środki z Narodowego Programu Budowy Dróg i żebyśmy mogli rzeczywiście kolejne drogi wybudować. U nas to będzie taka droga, która będzie łączyła jeszcze takie miejscowości, gdzie nie ma tej drogi twardej. W naszej gminie niewiele już jest takich miejsc, ale no jeszcze takie znaleźliśmy. To będzie droga między Otmianowem, Łąkami Markowymi, a Paruszewicami. I rzeczywiście ona też trochę przybliży mieszkańców w tamtym rejonie, chociażby do wyjazdu w stronę Włocławka, więc wydaje się, że to jest taka bardzo potrzebna droga. A kolejną drogę to w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych to będzie

takie 500 metrów realizować takiej drogi w miejscowości Grójec. No tutaj też liczymy, że po prostu no, te ceny będą w miarę korzystne, chociaż mówię, no tu jesteśmy takimi już teraz bardziej spokojnymi optymistami, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że no jednak zmieniły się trochę warunki, w jakich biorą udział firmy. W każdym razie przetargi ogłoszone i będziemy je otwierać już 7 maja, więc myślę, że będziemy wiedzieć wtedy dokładnie, za jakie środki będziemy mogli to zrealizować. No myślę, że chwilę będziemy musieli poczekać właśnie z tą inwestycją główną, gdzie czekamy jeszcze na decyzję, żeby inne samorządy też porobiły przetargi. Tu apel, żeby rzeczywiście te samorządy, które są na tych listach głównych, robiły jak najszybciej te przetargi, żeby inni mogli też skorzystać z tych środków.

0: Najchętniej słuchana lokalna stacja na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Radio Hit. Reklama.
1: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
2: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modłowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
6: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać przegrat? No to problem z głowy.
9: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
0: I po reklamie.

0: というかや。
1: Gmina Wielgie na 107,6 FM.
2: Zapraszam do gminy Wielgie. Sławomir Sadowski, wójt gminy Wielgie.
3: Za 24 minuty wybije godzina 13. Powracamy do przeglądu wydarzeń z regionu w Radiu Hit. Przed nami Biała Sobota 9 maja, na którą zaprasza wójt gminy Wielgie i Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska. Zadbaj o swoje zdrowie. Darmowe badania w godzinach od 9 do 13 w zespole placówek oświatowych w Wielgiem, ulica Szkolna 5.
4: Na początku maja, bo 9 maja to będzie sobota, realizujemy kolejną edycję Białej Soboty, a więc dbamy również o zdrowie mieszkańców. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy będą mogli skorzystać z pakietu darmowych badań, do czego serdecznie zachęcam.
5: Jak sam pan wspomniał, to kolejna edycja. Czy wcześniejsza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Wielgie?
4: Tak, zdecydowanie. Zastanawialiśmy się, jak w ogóle to zrealizować i jak przeprowadzić to wydarzenie, bo faktycznie zainteresowanie było spore. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze większe.
3: Mówił wójt gminy Wielgie Sławomir Sadowski.

0: przegląd wydarzeń z regionu.
1: A teraz przenosimy się w Radio Hit do Ciechocinka, gdzie o najbliższych wydarzeniach mówi burmistrz Jarosław Jucewicz.
2: Kolejne dni to Roxy Węgiel w Ciechocinku, czyli tutaj 9 parada majowa, na którą przyjeżdża rzesza turystów, ale także mieszkańców regionu. No i to będzie zwieńczone koncertem także w muszli koncertowej. Spodziewamy się bardzo dużo turystów. Oczywiście wiadomo, że pogoda tutaj będzie kluczowa, ale mamy nadzieję, że Ciechocinek zaczyna już się budzić do życia. Kwiaty, bo sadzimy ich ponad 200 tysięcy rocznie, więc wchodzimy w ten głęboki sezon.
1: Nie może was zatem zabraknąć na tym wydarzeniu. Przed nami Tom Jones.
3: Oh, God!

0: Reklama. Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Fines, operator bankowy z 20-letnim doświadczeniem. Pożyczki gotówkowe, kredyty dla firm, specjalna oferta dla rolników. Włocławek, ulica Piekarska 14. Zadzwoń 515 248 826. Fines, szybko, prosto, skutecznie.
0: Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej. Zaprasza. Najwyższej jakości paliwa, oleje i płyny, a do tego bogato wyposażony sklep. Konkurencyjne ceny i specjalne rabaty dla firm. Tankuj taniej i bez limitów. Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Uwaga, dojazd od strony miasta chwilowo zamknięty. Zapraszamy objazdem przez cukrownię lub Stary Brześć.
4: Ubezpieczenia nie muszą być skomplikowane. W Marta Kuraczyk Ubezpieczenia dobierzemy ochronę dokładnie do Ciebie. Życie, dom, samochód. Mówimy prosto, doradzamy konkretnie, prowadzimy Cię od początku do końca. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Zbigniewskiej 14. Marta Kuraczyk Ubezpieczenia. Z troską po ludzku.
5: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w loclawek.pl.
0: I po reklamie.

0: przegląd wydarzeń z regionu.
1: Brześć Kujawski w Radiu Hit na 107,6 FM.
2: A przed nami ostatni akcent dzisiejszego przeglądu wydarzeń z regionu. Przenosimy się do Brześcia Kujawskiego, gdzie przed nami wielkie wydarzenie. Już wkrótce będziecie mieli okazję zobaczyć Teresę Werner na żywo. 15 maja w Brześciu Kujawskim, a dokładnie w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, koncert, ulica Kolejowa 44. Rozpoczyna się on o godzinie 18. Tym oto sposobem kończymy przegląd wydarzeń z regionu. Na naszych zegarach za niespełna 3 minuty wybije godzina 13. Po 13 wiadomości z kraju i ze świata. Kolejny przegląd wydarzeń z regionu w Radiu Hit już jutro po godzinie 12.
3: Sponsorem przeglądu wydarzeń z regionu jest Brzeska Strefa Gospodarcza. www.inwestuj.brześćkujawski.pl

0: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Hit.
1: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
2: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
1: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
3: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
4: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
5: Myślę, że 80 plus.
4: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
6: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzenia i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
1: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
7: To są wiadomości Radia Hit.
0: Łukasz Derucki, serdecznie zapraszam. W ubiegły piątek, 1 maja, w publicznej szkole muzycznej pierwszego stopnia w Lipnie odbył się koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia z okazji powiatowych obchodów Narodowego Święta 3 maja. O istocie konstytucji mówiła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Małgorzata Baranowska.
8: Ta konstytucja dała takie podwaliny naszym obywatelom pod przepisy, zasady takiego nowoczesnego państwa. Wprowadziła to, że mieszczanie mogli być również brać udział w życiu politycznym, brała ochronę prawa chłopów i dla nas, jako dla obywateli naszego kraju, to była taka jedna z najnowocześniejszych, pierwszych takich ustaw, które wprowadzały nas w takie nowoczesne państwo.
9: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
0: O inwestycjach związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną rozmawialiśmy z wójtem gminy Boniewo, Markiem Klimkiewiczem.
10: W tej chwili najwięcej czasu i w ogóle najbardziej poświęcamy inwestycjom związanym z gospodarką wodno-kanalizacyjną, a szczególnie zaopatrzeniem w wodę. No tak się składa, że rzeczywiście nasz cały teren, także w szczególności chyba też gmina Boniewo, jest rokrocznie dotykana skutkami suszy. Ta susza się pogłębia i zaczynaliśmy już odczuwać to właśnie w zaopatrzeniu w wodę. Wody nie brakowało dla naszych mieszkańców, ale były takie okresy, szczególnie latem, kiedy rzeczywiście ten pobór był tak duży, że rzeczywiście ocieraliśmy się o takie granice wytrzymałości naszych urządzeń. Stąd też podjęte decyzje już w tamtym roku, żeby rzeczywiście rozbudować cały ten system o kolejny zbiornik i to już się dzieje, bo w tej chwili chwili jesteśmy w trakcie już inwestycji na stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym, ale także kolejne dwie studnie głębinowe, tak żeby rzeczywiście tej wody mieć wręcz w nadmiarze na szczególnie te suche okresy.
11: Miasto bliżej mieszkańców.
0: I na koniec Urząd Miasta Włocławek informuje. W dniu 8 maja ulicami Miasta Włocławek przejdzie Parada Szumana. W paradzie weźmie udział 30 włocławskich placówek oświatowych reprezentujących swoim strojem kraje europejskie. Korowód parady wyruszy o godzinie 9.30 z Orlika przy ZST, przejdzie bulwarami w kierunku Starego Rynku. Korowód poprowadzą władze Miasta Włocławek, orkiestra zespołu szkół samochodowych oraz uczniowie tej szkoły reprezentujący Polskę. Zakończenie wydarzenia planowane jest około godziny 11.30.
11: Radio Hit. Twoje źródło informacji.

a w tej chwili we Włocławku 20 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura to 22 stopni, jakość powietrza cały czas bardzo dobra. Dzisiejsze popołudnie ma być słoneczne, ale też i z chmurami. Maksymalna temperatura 22 stopnie, nieprzewidywane są dziś absolutnie żadne opady deszczu. Także dzień zapowiada się naprawdę przyzwoicie, prawdziwie majówkowo.

0: To był Antonio Banderas w Radiu Hit, a my z taką szybką informacją, którą przed chwilą dostaliśmy od naszej słuchaczki Łucji. Na Skarżyńskiego osiedle południe przyfrunęła papuszka, biała papuszka falista. Jeśli to czyjaś uciekinierka, to prosimy Was o numer telefonu pod numerem 519 50 20 50. I jeszcze raz przypomnę, 519 50 20 50 i wtedy właśnie skontaktujecie się z naszą słuchaczką Łucją.
1: Gramy hit za hitem w Radiu Hit. Numer 1 we Włocławku. There's something curious about this broadcast. Every time I

0: Radio Hit. Reklama.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Wjedź w nowy rok za kierownicą nowego MG. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
3: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Complex Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Complex Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Complex Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
7: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
8: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl. Jedno miejsce. Maksymalny efekt, minimalny koszt. Auto Aquapark we Włocławku. Falbanka 1. Płać aplikacją Bubble Pay. Za każde wydane 5 zł masz aż 6 zł do wykorzystania, czyli bonus 20%. A na koniec miesiąca wygodna faktura zbiorcza. 7 programów mycia. Aktywna piana, wosk na gorąco, osmoza i efekt, który robi wrażenie. Myjnia czynna całą dobę. Pobierz Bubble Pay i korzystaj. Auto Aquapark. Czysto, szybko i najtaniej w mieście.
0: I po reklamie.

0: czyli historie znane i mniej znane.
1: Dziś historia człowieka, który udowodnił, że może być gwiazdą i jednocześnie wybitnym rzemieślnikiem. Zapraszam do wysłuchania audycji o Zbigniewie Wodeckim.

Zbigniew Wodecki urodził się 6 maja 1950 roku w Krakowie i właściwie nie miał wyboru. Musiał zostać muzykiem. Jego ojciec, Józef, był pierwszym trębaczem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i to on zaszczepił w nim miłość do muzyki. Wodecki ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną drugiego stopnia w klasie skrzypiec. Zanim jednak świat usłyszał jego głos, był cenionym sidemanem. Już jako 16-latek grał w piwnicy pod Baranami, a później stał się filarem zespołu Ewy Demarczyk, z którą koncertował w najważniejszych salach świata, od Paryża do Nowego Jorku. To był czas bezlitosnego szlifowania warsztatu, gdzie nie było miejsca na najmniejszy fałsz.

Rok 1972 przyniósł debiut wokalny w Opolu, ale to rok 1976 był dla Wodeckiego kluczowy. Wydał wtedy swój pierwszy autorski album, który, co warto podkreślić, był na polskim rynku zjawiskiem niemal egzotycznym. Wodecki nie pisał prostych piosenek. Zacznij od Bacha to utwór o skomplikowanej strukturze, łączący popowy sznyt z barokową precyzją i amerykańskim groove'em. Choć dziś to absolutny klasyk, w połowie lat 70. ta płyta była dla wielu zbyt nowoczesna i wyrafinowana. Artysta udowodnił nią jednak, że posiada rzadką umiejętność łączenia warsztatu klasycznego z lekkością muzyki rozrywkowej, co stało się jego znakiem rozpoznawczym na kolejne dekady.

Wodecki był na polskiej scenie ewenementem, wirtuozem dwóch skrajnie różnych instrumentów, skrzypiec i trąbki. Ta wszechstronność pozwalała mu na budowanie koncertów o niespotykanej dynamice. Jednak rok 1980 przyniósł wyzwanie, które na lata zdefiniowało jego wizerunek w popkulturze. Nagranie polskiej wersji Pszczółki Mai stało się ogromnym sukcesem komercyjnym, ale dla dyplomowanego muzyka klasycznego było początkowo źródłem frustracji. Obawiał się zaszufladkowania jako artysta estradowy dla dzieci. Z czasem jednak, dzięki ogromnej inteligencji i dystansowi do własnej twórczości, uczynił z tego hitu swój atut, udowadniając, że prawdziwy profesjonalista potrafi nadać szlachetności nawet najbardziej popularnemu repertuarowi.

0: Reklama. Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Chocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Bruk Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno pałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
1: Bo miłość jest niechętna.
2: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
4: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
5: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się w unikalnej góralskiej chałupie, w potarganej chałupie? Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej Biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
8: Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, Twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267 626 lub wejdź na markgaz.pl. Markgaz, 25 lat doświadczenia, które daje ciepło. Dzwoń 726 267 626.
0: I po reklamie.

Przełom wieków to czas, w którym Wodecki stał się jedną z najsilniejszych marek osobistych polskich mediów. Przez 12 edycji, jako juror Tańca z Gwiazdami, edukował masową publiczność w kwestiach rytmu i muzykalności. Ale telewizja była tylko fasadą. W rzeczywistości Wodecki był w tym czasie tytanem pracy koncertowej. Grał niemal 100 recitali rocznie, nieustannie podróżując między największymi salami, a lokalnymi domami kultury. To właśnie w tym okresie utwór Lubię wracać tam, gdzie byłem, ostatecznie awansował do rangi ponadczasowego standardu, a sam artysta zyskał status ostatniego takiego showmana, który bez wsparcia technologii potrafił przez 2 godziny trzymać uwagę każdej publiczności.

Najbardziej spektakularny zwrot w karierze Zbigniewa Wodeckiego nastąpił w 2013 roku. Współpraca z alternatywnym składem Mitch & Mitch przy projekcie 1976 A Space Odyssey była momentem, w którym historia zatoczyła koło. Materiał z jego debiutanckiej płyty po prawie 40 latach został uznany za arcydzieło aranżacji. Wodecki jako dojrzały artysta stał się objawieniem dla pokolenia festiwalu Open Air, zdobywając dwa Fryderyki i platynową płytę. Ten sukces był o tyle istotny, że nie opierał się na nostalgii, ale na czystym uznaniu dla kompozytorskiego kunsztu, który obronił się mimo upływu 4 dekad.

Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w Warszawie, pozostawiając polską scenę bez jednego z najwybitniejszych rzemieślników. Spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, ale jego dziedzictwo jest kontynuowane w sposób niezwykle aktywny. Festiwal Wodecki Twist co roku gromadzi artystów, którzy mierzą się z jego wymagającym repertuarem. Pozostawił po sobie wzorzec artysty kompletnego, wykształconego, pracowitego i potrafiącego nawiązać dialog z każdym pokoleniem słuchaczy. Jego muzyka nie potrzebuje komentarza. Broni się sama każdą nutą i każdym precyzyjnie zaśpiewanym dźwiękiem.

0: I tu kończymy już nasze dzisiejsze historie znane i mniej znane. Na kolejną taką audycję zapraszam za tydzień o tej samej porze. Nasze
1: czyli historie znane i mniej znane.
2: Reklama.

0: przeceny na rynku.
1: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto, Włocławek, Toruńska 121A.

0: a pomidory malinowe 9,99 kg. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
2: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
3: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
2: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
3: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
1: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
2: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
4: Dołącz do nas!
1: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
5: Szanowni włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
6: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
7: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
8: I po reklamie.

0: Wybiła 14, czas na wiadomości.
1: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
2: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
1: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, aby zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
3: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
1: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
4: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
1: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Wiadomo, nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
5: Pogoda na fali Radia Hit.
0: A w tej chwili we Włocławku 20 stopni Celsjusza, tak samo odczuwamy na naszych skórach duże zachmurzenie, ciśnienie 1005 hektopaskali, jakość powietrza cały czas na bardzo dobrym poziomie, wiatr delikatnie z prędkością 21 km na godzinę na ten moment, a przed nami Black and White w wykonaniu Kombi.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
7: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz montaż wybranych drzwi za 1 zł. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
8: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje. Od 11 do 15 maja trwa nabór wniosków dla osób bezrobotnych o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Natomiast od 18 do 22 maja prowadzony będzie nabór wniosków dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Druki wniosków dostępne są w urzędzie przy ulicy Kapitulnej 24 oraz na wloclawekpraca.gov.pl.
9: Majster, zrobisz mi dach?
10: Dogadamy, to się zrobi.
9: Dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
10: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
11: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
12: Sezon już tuż, a ty gotowy na pracę w polu? Z Mark Car, to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo-techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 40 50. Z nami każdy sezon jest udany.
0: I po reklamie.

Agnieszka Chylińska w Radiu Hit, nie mogę cię zapomnieć, na 107.6 FM, 18 minut po godzinie 14 na naszym Radiu Hitowym zegarze. Ja zerkam do muzycznego kalendarium. 6 maja 1918 roku, to jest dziś, to jest rocznica urodzin Stanisława Grzesiuka, pisarza, pieśniarza i popularyzatora folkloru warszawskiego. Stanisław Grzesiuk zmarł 21 stycznia 1963 roku w wieku 44 lat. Szukam kolejnych dat, jeśli chodzi o polskych wykonawców. 6 maja 1972 rok, dziś urodziny obchodzi Artur Rojek. Wszystkiego co najlepsze, wokalista i gitarzysta zespołu Mysłowic. Pozdrawiamy też kierowców, którzy są w tej chwili na drogach we Wrocławku i w regionie. Już niebawem najświeższe informacje właśnie z dróg z regionu. Tymczasem przed nami Bruno Mars.

0: Sponsorem Trafika jest Auto Kurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
1: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
2: Informacje dla kierowców.
3: Szanowni kierowcy, zerkamy w tej chwili na sytuację na włocławskich drogach. W tej chwili utrudnienia na Stefana Okrzej, na ulicach Królewieckiej, Starodębskiej, Alei Fryderyka Chopina, na ulicach 20 stycznia, Jana Kielińskiego, Puławskiego, Wojska Polskiego. W tej chwili roboty drogowe na moście Marszałka Rydza-Śmigłego. Przenosimy się do Lipna. Tam o cierpliwość prosimy na ulicach Kościuszki, Piłsudskiego i również na drodze krajowej nr 67. Na sam koniec w Radziejowie zerkamy i tam spowolnienie ruchu na ulicach Powieckiej i Brzeskiej. Uważajcie zatem na siebie, ostrożnie na drodze. No już za chwilę muzyka specjalnie dla Was, prosto ze 107,6 FM.
0: Sponsorem Trafika jest Auto Kurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
1: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
4: Muzyka dla kierowców.
3: A to właśnie w Radiu Hitmana i Cykady na Cykladach.

0: Reklama.
1: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modułowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
4: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
5: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
4: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
5: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
4: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
5: Mają wiele rzeczy związanych z oknami. Produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
4: A gdzie mogę ich znaleźć?
5: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach. Telefon 509 414 481 lub 509 414 482. Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego w Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
6: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe. Lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt. Sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
7: Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gąbinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram, a żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
0: I po reklamie.

Kate Ryan, Voyage w Radio Hit. Na zegarach za 23 minuty wybije 15, po godzinie 14.40. Audycja Gość Radia Hit. Dziś naszym gościem będzie wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Baranowska. Także już teraz serdecznie zapraszamy Was na tą rozmowę, a przed nami Abba i Waterloo.

0: gość Radia Hit.
1: Dziś moim Państwa gościem jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Małgorzata Baranowska. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
1: Pani minister, zaczniemy dziś od tematu 5. Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który Pani powołała.
2: Dokładnie Panie redaktorze, 15 kwietnia powołałam Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii. Jest to 5. kadencja tego komitetu. Będzie on działał do 2029 roku. Jest to bardzo ważny dla naszego resortu organ opiniodawczo-doradczy dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i jednocześnie jest to takie bardzo cenne forum dialogu o kwestiach społecznych. Obecna kadencja ma szczególny charakter, ponieważ komitet ten liczy 65 osób. Są to osoby z różnych środowisk. Są to przedstawiciele instytucji, środowisk naukowych, administracji publicznej, środowisk spółdzielczych, związków zawodowych, organizacji pracodawczych oraz wielu podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych. Skład tego komitetu pokazuje nam różne drogi i różne działania różnych środowisk ekonomii społecznej w Polsce oraz przedstawia nam, jak ważna i istotna jest współpraca między tymi instytucjami, żeby one wspólnie, razem, spójnie działały właśnie na rzecz tego Komitetu Ekonomii Społecznej.
1: Czyli taki organ opiniotwórczy.
2: Tak, opiniotwórczy, jeździmy, rozmawiamy z nimi, odwiedzamy ich w ich miejscach, w których oni tam działają. Naprawdę piękne rzeczy tworzą, zajmują się osobami w kryzysie, osobami bezdomnymi, osobami bezrobotnymi, także nawet są tam osoby z niepełnosprawnościami, co jest bardzo też ważne i istotne. I jak gdyby one tworzą taką współpracę również z samorządem, z jednostkami samorządu terytorialnego, bo oni wypełniają taką lukę na rynku również pracy w tych miejscach, w których na przykład nie ma jakiegoś rzemiosła, czy czegoś brakuje na danym terenie. Oni po prostu tą lukę jak gdyby zapełniają i na przykład tworzą różnego rodzaju bary na przykład, restauracje, zajmują się rękodziełem, usługami opiekuńczymi również. Także bardzo cenna inicjatywa i bardzo potrzebna w naszym kraju.
1: Zmieńmy temat. Chciałbym się teraz skupić na reformie systemu pomocy społecznej, głównie kwestii dzieci w domach pomocy społecznej, bo to też taki gorący temat ostatnio. Co z tą reformą, na czym ona polega i na jakim etapie obecnie są prace?
2: Ustawa o systemie pomocy społecznej nie była reformowana od ponad 20 lat, więc ta reforma jest stara, przestarzała, nie jest dopasowana do dzisiejszych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do osób senioralnych, do osób chorych, więc wymaga właśnie takiego dopasowania się rozwiązań do indywidualnych potrzeb właśnie osób, które korzystają właśnie z tego systemu. Tak jak pan redaktor wspomniał, ta reforma również ma być dopasowana pod względem zabezpieczenia dzieci. Do tej pory bardzo często było tak, że dzieci z niepełnosprawnościami, z różnymi schorzeniami były umieszczane właśnie w DPS-ach. Chcemy to zmienić. Oczywiście od razu uspokajam, ta reforma nie ma takiego zamiaru, że będziemy zamykać DPS-y. DPS-y były, są i będą i są one naprawdę bardzo potrzebne i bardzo cenne. Chcemy po prostu poprzez tę reformę jak gdyby doprowadzić do tego, żeby ten DPS był taką ostatnią deską ratunku dla tych osób i na tyle, na ile te osoby będą mogły i będą chciały, żeby stwarzać im takie warunki w ich miejscu zamieszkania, żeby po prostu oni mogli w tych własnych domach, w własnym środowisku żyć jak najdłużej. A jeżeli będzie już taka sytuacja, że osoba będzie wymagała całodobowej opieki, to wtedy dopiero będziemy umieszczać ich w DPS-ie, tak?
1: Wspomniała Pani, że ustawa ta nie była nowelizowana od wielu lat, czyli ona musi być dopasowana do aktualnych problemów społecznych. Dużo jest takich problemów?
2: Tak, dokładnie. Przede wszystkim pierwszym takim najważniejszym problemem to jest starzejące się społeczeństwo, tak? Coraz więcej osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku senioralnym, osób starszych, osób schorowanych. Właśnie poprzez tą ustawę chcemy dopasować te usługi pomocy społecznej do każdego indywidualnie. Dlatego właśnie zmieniamy tą ustawę, dlatego również będziemy zmieniać ustawę o pieczy zastępczej, o systemie pieczy zastępczej, już nad tym pracujemy. Pracujemy również nad ustawą o asystencji osób z niepełnosprawnościami, po prostu żeby każda grupa społeczna, która tej pomocy potrzebuje, żeby takie wsparcie otrzymywała. Przede wszystkim w pierwszej kolejności we własnym środowisku, we własnym domu, a dopiero później, kiedy już nie będzie innego wyjścia, kiedy już taka sytuacja będzie, że no nie będzie nikt miał na przykład rodziny, żeby się nim też zajęła, tak? To wtedy dopiero będziemy, już mówię, takim ostatecznym światełkiem będzie właśnie ten Dom Pomocy Społecznej.
1: Tym zakończymy. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Moim Państwa gościem była wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Małgorzata Baranowska.
0: Gość Radia Hit.

0: Reklama. Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
1: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
2: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
1: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na ciebie.
2: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa. Nauka i przyszłość w jednym.
1: Kręci cię nowoczesna technologia? Mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
2: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
1: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
2: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
0: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradeks od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradeks, Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 100 968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
3: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4: Ubezpieczyłeś auto, dom, a co z tym, co naprawdę najcenniejsze? Ubezpieczenie na życie. Wielu odkłada tę decyzję, bo nie wie, od czego zacząć. W Marta Kuraczyk Ubezpieczenia przeprowadzimy Cię przez to krok po kroku. Spokojnie i jasno. Bez trudnych słów, bez zbędnych formalności. Za to z rozwiązaniem dopasowanym do Ciebie. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Zbigniewskiej 14. Marta Kuraczyk Ubezpieczenia. Z troską i po ludzku.
5: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
0: I po reklamie.

pas. Flintaj, za grubelny, nie kłam, że kochasz mnie. Za kilka minut wybije 15, o 15 kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. W nich m.in. o tym, że RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych województwach. O tym już za chwilę na 107,6, tuż przed wiadomościami Eleni.

0: Na zegarach wybiła 15, więc czas na wiadomości.
1: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
2: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet. Powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
3: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
2: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
3: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
2: To były zasłabnięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
4: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
3: Błyskawicznie.
4: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
1: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
5: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
6: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
6: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
7: To są wiadomości Radia Hit.
8: Co z pomnikiem żołnierza polskiego? Na to pytanie odpowiada prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.
9: Czekamy na kroki kolejne Instytutu Pamięci Narodowej. W ubiegłym roku podpisałem stosowne porozumienie. W ramach tego porozumienia umówiliśmy się, że my przygotujemy fundament pod nowy pomnik, natomiast konkurs architektoniczny oraz samo wykonanie nowego pomnika żołnierza polskiego zostanie przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej w nowym miejscu, bo nie w osi POW 3 maja, a bliżej ulicy Zduńskiej. Natomiast no, tutaj cierpliwie czekamy i jestem przekonany o tym, że w momencie, kiedy no, już w nowej odsłonie Plac Wolności będzie oddany do dyspozycji mieszkańców Włocławka, to już też nowy pomnik na tym Placu Wolności stanie, no taki, który nas będzie jednoczył, bo myślę, że taka jest idea i to jest dla mnie osobiście bardzo ważne.
7: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
8: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej serdecznie zaprasza na coroczne zwiedzanie w ramach Nocy Muzeów, które odbędzie się już 16 maja. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19, a wszystkie obiekty będą dostępne dla zwiedzających do godziny 23. W tegorocznej edycji przygotowano szereg wyjątkowych wystaw czasowych prezentowanych w różnych oddziałach muzeum. W Muzeum Etnograficznym zaprezentowana zostanie ekspozycja Piękno w Szczególe, podróż po świecie polskich strojów ludowych. Zbiory sztuki zapraszają na wystawy Elżbieta Piwek-Białoborska, ceramika, forma, dekoracja. W Muzeum Historii Włocławka będzie można zobaczyć wystawy Pamięć roślin, historii cmentarzy ewangelicko-augsburskich oraz monety i banknoty kolekcjonerskie emisji 2024. Noc muzeów to doskonała okazja, aby w niecodziennej atmosferze odkryć bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu oraz zapoznać się z przygotowanymi specjalnie na tę okazję ekspozycjami.
7: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje program odtwarzania zielonych alei przy drogach wojewódzkich. Jeszcze w tym tygodniu ponad 100 nowych drzew zostanie posadzonych wzdłuż drogi nr 551 w Raciniewie, powiat chełmiński. Z kolei zakończono już nasadzenia m.in. przy drodze nr 251 między Barcinem a Pakością, a także finalizowane są prace w rejonie obwodnicy Chełmna. Program zakłada posadzenie łącznie około 9 tysięcy drzew w całym regionie. Jak podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki, inicjatywa ma na celu nie tylko poprawę estetyki krajobrazu, ale przede wszystkim odbudowę ekosystemu i wzmocnienie działań proekologicznych. Wartość przedsięwzięcia to 18 milionów złotych, a jego realizacja współfinansowana jest z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
7: Radio HIT. Twoje źródło informacji. Sponsorem audycji jest nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej.
0: A w tej chwili we Włocławku duże zachmurzenie, 19 stopni na termometrach, ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale, jakość powietrza bardzo dobra, dalsze części dnia maksymalnie do 22 stopni Celsjusza, więcej słońca ma być w dalszej części popołudnia, także zobaczymy, czy też te prognozy się sprawdzą.

0: Reklama. Jedno miejsce. Maksymalny efekt, minimalny koszt. Auto Aquapark we Włocławku. Falbanka 1. Płać aplikacją Bubble Pay. Za każde wydane 5 zł masz aż 6 zł do wykorzystania, czyli bonus 20%. A na koniec miesiąca wygodna faktura zbiorcza. 7 programów mycia. Aktywna piana, wosk na gorąco, osmoza i efekt, który robi wrażenie. Myjnia czynna całą dobę. Pobierz Bubble Pay i korzystaj. Auto Aquapark. Czysto, szybko i najtaniej w mieście.
1: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
2: Zaproszenie na targi. Tu znajdziesz tysiące klientów w jeden weekend. Postaw na Zarzeczewo. To miejsce, gdzie bije serce kujawskiego rolnictwa i ogrodnictwa. 45 dni otwartych drzwi. Targi rolno-ogrodnicze to największa biznesowa scena regionu. Zapraszamy producentów i sprzedawców maszyn rolniczych, narzędzi, nowoczesnych technologii, szkółkarzy oraz branż pokrewnych. Wykorzystaj bezpośredni kontakt z klientami i urokliwą lokalizację nad Zalewem Włocławskim. Zarezerwuj stoisko w promocyjnej cenie tylko do końca kwietnia. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Oddział w Zarzeczewie. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Zarzeczewo. Tu rośnie Twój zysk.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku, ulica Łęcka 16. Od roślin ogrodowych przez podłoża, aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16. Od morza

0: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2 w prawym skrzydle dworca PKP.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
4: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
0: I po reklamie.

każdy dzień przynosi wiele powodów do dumy i satysfakcji, a wszystkie plany, nawet te najbardziej ambitne, znajdują szczęśliwe finały. Życzymy zdrowia, spokoju, dobrej energii oraz niegasnącego uśmiechu, który, jak wiemy, potrafi rozwiązać niejedną trudną sprawę. Niech nie zabraknie również czasu dla siebie, chwili oddechu i realizacji marzeń, które czekają na swoją kolej poza urzędowym kalendarzem. Wszystkiego najlepszego, dużo radości i kolejnych sukcesów zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Pani Dorocie Białkowskiej z okazji urodzin życzy cała redakcja Radia Hit. Do życzeń dołączone są upominki muzyczne.

0: Były to życzenia z okazji urodzin dla sekretarz i wicewójt gminy Fabianki, pani Doroty Białkowskiej, od całej redakcji Radia Hit. Jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze.
1: Koncert życzeń.

0: Sponsorem Trafika jest Specpart, twój sklep z akumulatorami, ulica Kaliska 61, telefon 888 725 246.
1: Informacje dla kierowców.
2: Szanowni kierowcy, zerkamy na włocławskie drogi. W tej chwili utrudnienia na ulicach Brzeskiej, Wyszyńskiego, Bednarskiej, Gdańskiej, Cyganka, a także na moście Marszałka Rydza-Śmigłego oraz na Placu Wolności na ulicach Królewieckiej i Jana Kilińskiego. Zerkamy też na Aleksandrów Kujawski. Tam w tej chwili utrudnienia na ulicach Słowackiego, Dworcowej i na ulicy Fryderyka Chopina. Na sam koniec zerkamy do Lipna. Tam w tej chwili cały czas spowolnienie ruchu na drodze krajowej nr 67 na ulicach Tadeusza Kościuszki i 3 Maja.
0: Sponsorem Trafika jest Specpart, twój sklep z akumulatorami, ulica Kaliska 61, telefon 888 725 246.
3: Muzyka dla kierowców.
2: Na miłą podróż, me gusta stona 107,6 FM.
4: Permanece a la escucha.

0: Reklama. Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
1: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
2: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 1767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
5: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
6: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
7: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
0: I po reklamie.
8: Muzyczna bitwa w Radiu Hit.

0: The Beatles czy Saragossa Band? Na to pytanie odpowiecie wy, drodzy nasi słuchacze, oddając głosy na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek. Czas do godziny 18.
1: Muzyczna bitwa w Radio Hit.

Marta Gałuszewska, nie mów mi nie, w Radiu Hit za 20 minut wybije godzina 16, dziś 6 maja, środa, to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem święta jest uświadamianie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda zgodna z przepisami, zdrowym rozsądkiem, także drodzy kierowcy, ale oczywiście bezpieczeństwo nie świętujmy tylko 6 maja, ale absolutnie każdego dnia przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego, tak aby zawsze było tyle wyjazdów, co i powrotów. Tak jak życzymy strażakom, kiedy jadą na misję swoją do wykonania, no ale też i my, kiedy kierujemy samochodem, żebyśmy też zawsze wracali do naszych domostw. Na naszej radiohitowej antenie już teraz Amy McDonald i This Pretty Face.

Blue System i I Wanna Smile w Radiu Hit. Jak niektórzy na przykład myślą, że a to wszystko drogie, tak jak się wyjdzie i chce coś kupić albo z czegoś skorzystać, to tutaj na przykład cytat dnia Haruki Murakami: przynajmniej słońce jest zawsze za darmo. I jak coś, słońce zawsze za darmo, patrzymy do góry i tego słońca coś trochę dzisiaj mało. Oj, niedobrze, niedobrze, trzeba jakoś muzycznie imprezkę rozkręcić, żeby i to słońce nam bardziej odważnie się pokazało.

0: Reklama. Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
1: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku, ulica Łęcka 16. Od roślin ogrodowych przez podłoża, aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria, wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
0: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
2: Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
2: Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sprzedaje, naprawia, pracami zachwyca.
6: O!
5: Pracownia złotnicza. Marka Kacprowicza.
6: Aha!
5: Gotówką, na raty, wszystko kupić możesz. Fachowa obsługa w wyborze pomoże.
6: O!
5: Obrączki, pierścionki, zegarki, łańcuszki.
6: Yeah!
5: Centrum Włocławka, ulica Kościuszki. Marka Kacprowicza, pracownia złotnicza. Jednych onieśmiela, innych znów zachwyca.
1: I po reklamie. Gramy hit za hitem w Radiu Hit.
7: Hit.

0: Najchętniej słuchana lokalna stacja na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Radio Hit.
1: A na zegarach za niespełna 4 minuty wybije 16. Ja już zerkam, co w wiadomościach z kraju i ze świata przed nami. Będą odwołania od wyroku w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Też będzie o liście kolczyki, o trudnych maturalnych zmaganiach. Tych informacji nie tylko dowiecie się w Radiu Hit na fali 107,6 FM.

0: Na zegarach 16, a ja życzę Wam już miłego popołudnia.
1: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
3: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
1: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
4: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianą, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku. Po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
5: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
6: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
5: Jak napisać liście?
7: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
5: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
1: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
8: Pięknej aury życzy sponsor. Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji VOX. Włocławek Witosa 2. Galeria Millennium.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu. Pod wieczór burze, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej.
8: Pięknej aury życzy sponsor. Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji VOX. Włocławek Witosa 2. Galeria Millennium. See if you can spot this one.

0: Najniższe ceny na rynku.
1: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Complex Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Complex Car. Polska firma. Płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Complex Car. Decyzje dziś, pieniądze od ręki.
2: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
3: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
2: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
3: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
2: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
3: Mają wiele rzeczy związanych z oknami. Produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
2: A gdzie mogę ich znaleźć?
3: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482.
4: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
5: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Kocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Bruk Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
6: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. A te moto Włocławek Toruńska 121A.
7: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
8: I po reklamie.

Coldplay Paradise na antenie Radia Hit, 20 minut po godzinie 16. Cześć, dzień dobry, witajcie przy mikrofonie Rafał Wiliński. Zapraszam na nasz wyjątkowe popołudniowo-wieczorne spotkanie. Ja dziś z wami oczywiście, tak jak zawsze, do 22. Dużo się będzie działo w regionie, więc o tym też będziemy dziś opowiadać. Pozdrawiamy dziś szczególnie kierowców, bowiem 6 maja obchodzimy Europejski. Ja dziś z wami oczywiście, tak jak zawsze, do 22. Dużo się będzie działo w regionie, więc o tym też będziemy dziś opowiadać. Pozdrawiamy dziś szczególnie kierowców, bowiem 6 maja obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu

0: Radia. Sponsorem audycji jest Tartak Topulka. Topulka 127, oferujący m.in. drewno budowlane, pellet. Tartaktopulka.pl.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
2: Informacje dla kierowców.
3: Czas najnowszy raport z dróg. Na początek lipca, tutaj dziś mniejszy ruch niż zazwyczaj, ale wolniej pojedziemy ulicą Adama Mickiewicza czy 3 Maja oraz Wojska Polskiego. W Aleksandrowie Kujawskim też bez większych utrudnień. W cierpliwość jednak muszą zwrócić się kierowcy jadący ulicą Juliusza Słowackiego czy Fryderyka Chopina. Przechodzimy teraz do Radziejowa, tutaj wolniej tradycyjnie na skrzyżowaniu Brzeska Płowiecka. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Radziejów. Sprawdzamy teraz Wocławek. Spory ruch notuje aktualnie Aleja Kazimierza Wielkiego w stronę Tamy, ulica Płocka. Na samej Tamie lekkie utrudnienia. Sprawdzamy jeszcze Aleję Kazimierza Wielkiego u zbiegu z Fryderyka Chopina. Tutaj także lekki korek. Przechodzimy teraz na osiedle Południe. Na pewno ulica Kaliska, na Zazamczu, Wieniecka, Wysoka czy Hutnicza. Osiedle Śródmieście. To już ulica Brzeska, Bednarska, Cyganka, Wyszyńskiego, sam most stalowy, który jest aktualnie remontowany na Zawiślu Lipnowska, a wolniej także na Śródmieściu, już tutaj po stronie miasta, na pewno ulicą Stodulną, Łęcką, czy chociażby Warszawską oraz Aleją Fryderyka Chopina. No i o tej porze trzeba liczyć się z utrudnieniami na tych głównych arteriach komunikacyjnych. Na pewno wolniej pojedziemy ulicą Stefana Okrzei, czy też Toruńską, czy Aleją Fryderyka Chopina, Aleją Królowej Jadwigi, ulicą Kruszyńską,

0: skrzyżowanie Wronia, Okrzei, Wolni, także ulicą Wronią na skrzyżowaniu z Aleją Chopina, czy też Chmielną, więc pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy aktualnie są za kierownicą. Życzymy Wam bezpiecznej podróży i miłego popołudnia.
1: Sponsorem audycji jest Tartak Topulka. Topulka 127, oferujący m.in. drewno budowlane, pellet. Tartaktopulka.pl.
2: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
3: Muzyka dla kierowców. Radio Hit.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Reklama. Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mondowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
1: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
3: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Polterex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54, Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
4: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
5: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608-340-824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej okręgowej stacji kontroli pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600-295-291.
6: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
0: I po reklamie. Gramy hit za hitem w Radiu Hit. Numer 1 we Włocławku.

Chcesz dać ogłoszenie? Zareklamować swoją firmę? Przyjdź lub zadzwoń. Biuro Promocji i Reklamy Radia Hit. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.

0: Sponsorem audycji jest Agricola Hydraulika Siłowa oraz sklep dla rolnika.pl, Lubień Kujawski, ulica 1 Maja 40A.
1: Przegląd portalu www.radiohit.net.pl.
2: Za 18 minut godzina 17 zaglądamy na stronę internetową radiohit.net.pl. Dziś piszemy tam o paradzie majowej w Ciechocinku. Przed nami uroczyste otwarcie sezonu kuracyjnego. Szczegóły wydarzenia znajdziecie właśnie u nas na stronie internetowej. Piszemy też o planach budowy wielopoziomowego parkingu przy szpitalu we Włocławku, czy też o nocy muzeów w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Szczegóły znajdziecie na stronie radiohit.net.pl. Przy okazji zapraszam także nasze social media, na Facebooku Radio Hit Włocławek, codziennie oczywiście muzyczne bitwy, ale także informacje z Włocławka i z regionu.
1: Odwiedź nasz portal www.radiohit.net.pl.
0: Sponsorem audycji jest Agricola Hydraulika Siłowa oraz sklep dla rolnika.pl, Lubień Kujawski, ulica 1 Maja 40A.
1: Słuchasz Radia Hit.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w Potarganej Chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana na chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
4: Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
0: I po reklamie.

0: Westlife i wielki hit Abby I Have a Dream na antenie Radio Hit za niecałe 3 minuty, godzina 17, punktualnie o pełnej kolejna dawka informacji z kraju, ze świata oraz tych lokalnych. Na po 17 wracamy do Was z audycją Co, Gdzie, Kiedy. Dziś skupimy się na paradzie majowej w Ciechocinku, opowiemy też o Białej Sobocie w gminie Wielgie, czy o wyjątkowym rowerowym wydarzeniu w Lipnie. Szczegóły po 17 na naszej antenie.
1: People are strange when you're Radio Hit.

0: Na zegarach 17, czas na wiadomości.
1: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
2: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
3: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
4: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
1: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
5: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
6: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
1: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
7: Poloneza, czas zacząć!
8: On jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
9: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
10: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
1: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
11: To są wiadomości Radia Hit.
12: Już 7 maja scena Browaru B wypełni się energią, pasją i talentem podczas Fabryki Marzeń. Będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć program podsumowujący cały rok artystycznej pracy. To szczególny moment, w którym instruktorzy oraz uczestnicy zajęć, dzieci, młodzież i dorośli prezentują efekty swojej twórczości i zaangażowania. Na scenie zobaczymy zespoły taneczne, wokalne i gitarowe z klubów Zazamcze, Łęk i Stara Remiza, a także występ zespołu pieśni i tańca Kujawy. W tym roku dołączy również przystanek Kultura. Nie zabraknie mini wystawy, na której swoje plastyczne zdolności zaprezentuje sekcja artystyczna z klubu Łęk.
13: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
12: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja upływa termin wpłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Niedokonanie opłaty w terminie spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty. Jeśli przedsiębiorstwa w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty nie wniesie raty opłaty, powiększony o 30%. Tej opłaty. Przedmiotowe sprawy oraz wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej, Zielony Rynek 11/13, pokój numer 1, telefon 54 414 42 10.
14: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
12: czwartek, 30 kwietnia, odbyło się spotkanie otwarte z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, poświęcone rewitalizacji zabytkowego basenu solankowego.
14: Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ koncepcję właściwie rewitalizacji basenów solankowych w Ciechocinku po raz pierwszy przedstawiamy tu w Ciechocinku. Owszem, taka prezentacja już miała miejsce podczas sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, ale czas na gospodarzy miejsca, czyli mieszkańców Ciechocinka. Mam nadzieję, że zostanie ona zaakceptowana. Wiem, jak bardzo jest oczekiwana ta inwestycja, bo przecież to już naście lat, odkąd to miejsce straszy. Chcemy pokazać je jeszcze takim, jakim jest dzisiaj, aby kiedy zaczniemy prace remontowe, już w przyszłości dbać o to miejsce, żeby nigdy nie musiało dojść do takich sytuacji, kiedy trzeba będzie wydatkować bardzo dużo pieniędzy publicznych, aby zrewitalizować coś, co mogłoby istnieć, gdyby w odpowiedni sposób zadbano kiedyś o to miejsce.
12: Mówił marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
11: Radio HIT. Twoje źródło informacji. Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
15: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695 984 283.
11: Pogoda na fali Radia Hit.
1: Pod wieczór burze, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej, od 9 do maksymalnie 23 stopni i nadal deszczowo, a miejscami głównie na południu i południowym wschodzie zagrzmi.
15: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695 984 283.
11: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458. Radio Hit.

0: Reklama. Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej. Zaprasza. Najwyższej jakości paliwa, oleje i płyny, a do tego bogato wyposażony sklep. Konkurencyjne ceny i specjalne rabaty dla firm. Tankuj taniej i bez limitów. Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Uwaga, dojazd od strony miasta chwilowo zamknięty. Zapraszamy objazdem przez cukrownię lub Stary Brześć. Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
1: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
2: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest MDach Emil Baranowski, Zalesie 40, gmina Chodecz, który oferuje materiały budowlane, blachodachówki, ogrodzenia panelowe.
1: Kulturalna audycja w Radiu Hit.
2: Co?
1: Gdzie? Kiedy?
2: Kilkanaście minut po godzinie 17 rozpoczynamy audycję Co, gdzie, kiedy. Na początek przenosimy się do Ciechocinka, gdzie już w najbliższą sobotę odbędzie się tradycyjna parada majowa z okazji otwarcia sezonu kuracyjnego. To barwne widowisko, które wypełni ulicę Ciechocinka z radością oraz wyjątkową atmosferą. Kolorowe orszaki organizacji, instytucji z całego miasta przejdą wspólnie przez główne ulice miejskie. Warto więc przyjść i zobaczyć, a nawet przebrać się, by stać się częścią tej wyjątkowej parady. W programie o 15.30 zbiórka uczestników przy ulicy Raczyńskich, o 16.00 start parady, 16.30 prezentacja grup przy fontannie Grzybek, a od 17.00 majowe granie na muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Gwiazdy majowego grania to Xoxo, czyli finalistki edycji Disco Star, Mezo, Julia Mróz oraz Roxy Węgiel, i to wszystko czeka na was w najbliższą sobotę w Ciechocinku.
3: Powoli zaczyna się dzień.
1: Radio Hit.

0: celami gwiazdy tegorocznego majowego grania w Ciechocinku Mezo w utworze Kryzys, przed momentem także Roxy Węgiel i Miasto. To właśnie ich zobaczycie w najbliższą sobotę na muszli koncertowej w Parku Zdrojowym podczas majowego grania. Co najważniejsze, wstęp jest wolny. My tymczasem wracamy do Białej Soboty w gminie Wielgie. Tym razem z audycją Co, Gdzie, Kiedy odwiedzamy gminę Wielgie, by razem z wójtem gminy Sławomirem Sadowskim opowiedzieć wam o tym bardzo ważnym dla mieszkańców wydarzeniu.
1: Na początku maja, bo 9 maja, to będzie sobota, realizujemy kolejną edycję Białej Soboty, a więc dbamy również o zdrowie mieszkańców. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy będą mogli skorzystać z pakietu darmowych badań, do czego serdecznie zachęcam.
2: Jak sam pan wspomniał, to kolejna edycja. Czy wcześniejsza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Wielgie?
1: Tak, zdecydowanie. Zastanawialiśmy się, jak w ogóle to zrealizować i jak przeprowadzić to wydarzenie, bo faktycznie zainteresowanie było spore. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze większe.
0: Mówił wójt gminy Wielgie Sławomir Sadowski. Mieszkańcy są proszeni.

o telefon, jeżeli są zainteresowani badaniami, bowiem liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają od 4 do 7 maja, więc podaję numer telefonu 796 703 086. Dla każdego badanie poziomu witaminy D3, pomiar ciśnienia tętniczego oraz masy ciała, badanie wzroku, badanie słuchu. Dodatkowo można sobie wybrać jedno z poniższych badań, czyli morfologia, aspat, ALAT, PSA, glukoza, TSH czy cholesterol. A to wszystko odbędzie się przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem, ulica Szkolna 5A, a zostanie tam także zaparkowany mamobus, więc panie będą mogły skorzystać również z takiego badania. Szczegóły Białej Soboty odnajdziecie również na naszej stronie internetowej radiohit.net.

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
3: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy Nowym Centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
4: Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
5: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
6: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
7: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
6: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
7: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
5: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
6: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
8: Dołącz do nas!
5: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
9: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy. Druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
0: I po reklamie.
10: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie.
11: Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy?
10: Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie nocy kwietniowe i majowe. Nie sam przecież cierpię.

0: za hitem w Radiu Hit. Numer jeden we Włocławku.
1: Something curious about this broadcast.
2: Prosto z Włocławka. Dla Ciebie Radio Hit 107,6 FM.

0: Saving All My Love for You, Whitney Houston na antenie Radio Hit. Za 19 minut godzina 18. My już teraz przenosimy się do Lipna, gdzie miłośnicy dwóch kółek powinni zarezerwować sobie termin 9 maja, czyli najbliższą sobotę. Tego dnia odbędzie się piąta edycja popularnego wyścigu Lipa MTB Marathon, który co roku przyciąga zarówno amatorów, jak i bardziej doświadczonych kolarzy górskich. Start zawodów zaplanowano na godzinę 11. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się z trzema dystansami 8, 34 i 68 km, co pozwala dopasować poziom trudności do własnych możliwości i kondycji. Trasa prowadzi przez zróżnicowany teren, gwarantując nie tylko sportowe wyzwanie, ale także kontakt z naturą i piękne widoki. Lipa MTB Marathon to wydarzenie, które wyróżnia się dynamiczną atmosferą i dobrą organizacją. To doskonała okazja, by sprawdzić swoje umiejętności, poprawić formę lub po prostu aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. A dla wielu uczestników to nie tylko wyścig, ale także możliwość spotkania innych pasjonatów kolarstwa i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Niezależnie od poziomu zaawansowania, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeszcze raz przypomnę, w najbliższą sobotę, 9 maja o godzinie 11 startuje piąta edycja Lipa MTB Maraton w Lipnie.
1: Radio Hit.

0: Joey Touch by Touch na antenie Radio Hit na zakończenie audycji Co, Gdzie, Kiedy. Zaproszenie od Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, które zaprasza na zwiedzanie w ramach Nocy Muzeów. Wydarzenie odbędzie się 16 maja. Otwarcie obiektów zaplanowano od 19 aż do 23. W tym roku zaprezentowane zostaną wyjątkowe wystawy czasowe w Muzeum Etnograficznym Piękno w Szczególe. Podróż po świecie polskich strojów ludowych w zbiorach sztuki Elżbieta Piwek Białoborska, ceramika, forma i dekoracja. W Muzeum Historii Wrocławka pamięć roślin, historię cmentarzy ewangelicko-augsburskich oraz monety i banknoty kolekcjonerskie emisji 2024. Specjalnie na tę okazję organizatorzy przygotowali wiele dodatkowych atrakcji, m.in. warsztaty dla dzieci, ludowe stylizacje z mieczem w dłoni czy fajansowe inspiracje, drewniane puzzle, możliwość spróbowania wyrobów kuchni tradycyjnej przygotowanych przez KGW, prezentacja odświeżonych tradycji elementów kobiecego stroju kujawskiego pochodzących z projektu Mistrz Tradycji 2025 i wiele, wiele innych atrakcji i niespodzianek. Szczegóły Nocy Muzeów w Wrocławku znajdziecie także na naszej stronie internetowej radiohit.net.pl. Tym kończymy audycję Co, Gdzie, Kiedy. Kolejna już jutro.
1: Kulturalna audycja w Radiu Hit. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Sponsorem audycji jest MDach Emil Baranowski, Zalesie 40, gmina Chodecz, który oferuje materiały budowlane, blachodachówki, ogrodzenia panelowe.
3: Radio Hit, Radio Hit, Radio Hit.
4: Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy Radio Hit, a pozdrawiam Państwa Michał Bajor.

wiersza w złotych sierpnia pokoja. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa.

0: Minęła 18, czas na wiadomości.
1: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
2: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
3: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
1: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
4: Ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
1: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bayern czy PSG, któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwszy europejski tytuł w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
6: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po 2 celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka. Ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
7: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite, marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
6: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21:00.
5: To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Rozpoczął się czwarty mecz o brązowy medal w siatkarskiej plus lidze. Asseco Resovia podejmuje projekt Warszawa. Jeśli zespół ze stolicy wygra, zakończy sezon na podium. Jeśli wygrają rzeszowianie, to o medalu zdecyduje piąty mecz w Warszawie. A o 20:00 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
8: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
5: Przypomnę, początek tego meczu o 20:00.

0: Reklama. Jedno miejsce, maksymalny efekt, minimalny koszt. Auto Aquapark we Włocławku, Farbanka 1. Płać aplikacją Bubble Pay. Za każde wydane 5 zł masz aż 6 zł do wykorzystania, czyli bonus 20%. A na koniec miesiąca wygodna faktura zbiorcza. 7 programów mycia, aktywna piana, wosk na gorąco, osmoza i efekt, który robi wrażenie. Myjnia czynna na całą dobę. Pobierz Bubble Pay i korzystaj. Auto Aquapark. Czysto, szybko i najtaniej w mieście. Sezon już tuż, tuż, a Ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 4050. Z nami każdy sezon jest udany.
1: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
2: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz wymarzona kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
3: Pora na remont łazienki. Idę na zakupy. Buszuję po tysiącach metrów kwadratowych na taniapłytka.pl.
4: A ja wolę sklep stacjonarny. Nie ma to jak zobaczyć, dotknąć.
3: A który sklep wybierasz?
4: Ten sam.
3: Setki wzorów płytek dostępnych od ręki.
4: We Włocławku. Torujska 147.
3: I na taniapłytka.pl.
0: I po reklamie.

0: Muzyczna bitwa w Radiu Hit.
1: Na zegarach 19 minut po godzinie 18 my powracamy do muzycznej bitwy. Już dziś ostatni raz, by wręczyć ten tytuł hitu dnia na antenie Radio Hit. Waszymi głosami ten tytuł wędruje do utworu Zabadak, Saragossa Band. Już teraz.

Bratanki, utwór Za Wielkim Morzem, ty na antenie Radio Hit, 27 minut po 18. Drodzy słuchacze, ja odkryłem, że dziś mamy nietypowe święto, ale myślę, że warto je obchodzić. To święto brzmi jak takie spełnienie marzeń dla wszystkich tych, którzy na co dzień trzymają dietę, bowiem dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, tak?

0: dobrze słyszycie, dziś kalorie się nie liczą, a sumienie będzie wolne. To jeden dzień w roku, kiedy ta lodówka przestaje się być przeciwnikiem, a staje się najlepszym przyjacielem człowieka. Można więc bez wyrzutów sumienia sięgnąć po kawałek sernika, dokładkę obiadu, nawet tę tajemniczą czekoladę schowaną gdzieś tam na czarną godzinę, którą, umówmy się, właśnie dziś idealnie pasuje do okazji, ale spokojnie, nie chodzi tylko o jedzenie. To też taki dzień, żeby trochę odpuścić, żeby nie gonić za perfekcją i po prostu cieszyć się chwilą, bo życie to nie jest tylko dieta i wyrzeczenia, ale też smak, przyjemność i odrobina luzu, więc jeśli ktoś dzisiaj pyta, czy mogę, odpowiedź brzmi: możesz, a nawet powinieneś. A teraz, żeby było nam słodko, Golec Orkiestra i Słodycze specjalnie dla was.
1: Radio Hit.

0: chcesz. Reklama.
1: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Polterex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
2: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
3: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Wjedź w nowy rok za kierownicą nowego MG. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
4: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
5: Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
6: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
2: I po reklamie.

0: Najchętniej słuchana lokalna stacja na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Radio Hit.
1: Gość Radia Hit.
2: Dziś moim Państwa gościem jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Małgorzata Baranowska. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
2: Pani minister, zaczniemy dziś od tematu 5. Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który Pani powołała.
3: Dokładnie, Panie redaktorze, 15 kwietnia powołałam Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii. Jest to 5. kadencja tego komitetu. Będzie on działał do 2029 roku. Jest to bardzo ważny dla naszego resortu organ opinii doradczy dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i jednocześnie jest to takie bardzo cenne forum dialogu o kwestiach społecznych. Obecna kadencja ma szczególny charakter, ponieważ komitet ten liczy 65 osób. Są to osoby z różnych środowisk. Są to przedstawiciele instytucji, środowisk naukowych, administracji publicznej, środowisk spółdzielczych, związków zawodowych, organizacji pracodawczych oraz wielu podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych. Skład tego komitetu pokazuje nam różne drogi i różne działania różnych środowisk ekonomii społecznej w Polsce oraz przedstawia nam, jak ważna i istotna jest współpraca między tymi instytucjami, żeby one wspólnie, razem, spójnie działały właśnie na rzecz tego Komitetu Ekonomii Społecznej.
2: Czyli taki organ opiniotwórczy.
3: Tak, opiniotwórczy, jeździmy, rozmawiamy z nimi, odwiedzamy ich w ich miejscach, w których oni tam działają. Naprawdę piękne rzeczy tworzą, zajmują się osobami w kryzysie, osobami bezdomnymi, osobami bezrobotnymi, także nawet są tam osoby z niepełnosprawnościami, co jest bardzo też ważne i istotne. I jak gdyby one tworzą taką współpracę również z samorządem, z jednostkami samorządu terytorialnego, bo oni wypełniają taką lukę na rynku również pracy. W tych miejscach, w których na przykład nie ma jakiegoś rzemiosła, czy czegoś brakuje na danym terenie, oni po prostu tą lukę jak gdyby zapełniają i na przykład tworzą różnego rodzaju bary na przykład, restauracje, zajmują się rękodziełem, usługami opiekuńczymi również. Także bardzo cenna inicjatywa i bardzo potrzebna w naszym kraju.
2: Zmieńmy temat. Chciałbym się teraz skupić na reformie systemu pomocy społecznej, głównie kwestii dzieci w domach pomocy społecznej, bo to też taki gorący temat ostatnio. Co z tą reformą, na czym ona polega i na jakim etapie obecnie są prace?
3: Ustawa o systemie pomocy społecznej nie była reformowana od ponad 20 lat, więc ta reforma jest stara, przestarzała. Nie jest dopasowana do dzisiejszych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do osób senioralnych, do osób chorych, więc wymaga właśnie takiego dopasowania się rozwiązań do indywidualnych potrzeb właśnie osób, które korzystają właśnie z tego systemu. Tak jak pan redaktor wspomniał, ta reforma również ma być dopasowana pod względem zabezpieczenia dzieci. Do tej pory bardzo często było tak, że dzieci z niepełnosprawnościami, z różnymi schorzeniami były umieszczane właśnie w DPS-ach. Chcemy to zmienić. Oczywiście od razu uspokajam, ta reforma nie ma takiego zamiaru, że będziemy zamykać DPS-y. DPS-y były, są i będą i są one naprawdę bardzo potrzebne i bardzo cenne. Chcemy po prostu poprzez tą reformę jak gdyby doprowadzić do tego, żeby ten DPS był taką ostatnią deską ratunku dla tych osób i na tyle, na ile te osoby będą mogły i będą chciały, żeby stwarzać im takie warunki w ich miejscu zamieszkania, żeby po prostu oni mogli w tych własnych domach, we własnym środowisku żyć jak najdłużej. A jeżeli będzie już taka sytuacja, że osoba będzie wymagała całodobowej opieki, to wtedy dopiero będziemy umieszczać ich w DPS-ie, tak?
2: Wspomniała Pani, że ustawa ta nie była nowelizowana od wielu lat, czyli ona musi być dopasowana do aktualnych problemów społecznych. Dużo jest takich problemów?
3: Tak, dokładnie. Przede wszystkim pierwszym takim najważniejszym problemem to jest starzejące się społeczeństwo, tak? Coraz więcej osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku senioralnym, osób starszych, osób schorowanych. Właśnie poprzez tą ustawę chcemy dopasować te usługi pomocy społecznej do każdego indywidualnie. Dlatego właśnie zmieniamy tą ustawę, dlatego również będziemy zmieniać ustawę o pieczy zastępczej, o systemie pieczy zastępczej, już nad tym pracujemy. Pracujemy również nad ustawą o asystencji osób z niepełnosprawnościami, po prostu żeby każda grupa społeczna, która tej pomocy potrzebuje, żeby takie wsparcie otrzymywała. Przede wszystkim w pierwszej kolejności we własnym środowisku, we własnym pierwszym domu, a dopiero później, kiedy już nie będzie innego wyjścia, kiedy już taka sytuacja będzie, że no nie będzie nikt miał na przykład rodziny, żeby się nim też zajęła, tak? To wtedy dopiero będziemy, już mówię, takim ostatecznym światełkiem będzie właśnie ten dom pomocy społecznej.
2: Tym zakończymy. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Moim Państwa gościem była wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Małgorzata Baranowska.
1: Gość Radia Hit.

0: Najniższe ceny na rynku.
1: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Hocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Brook Body Camal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno pałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo miłość jest piękna.
8: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
9: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
10: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
11: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
12: I po reklamie.

0: Wanted Magic Key na antenie Radio Hit, ale skoro już ten magiczny klucz znalazł się u nas w naszej ramówce, to teraz szybka ciekawostka, która ustawia ten numer w jeszcze lepszym świetle. Utwór Magic Key od Wanted to projekt studyjny z Francji, który na początku lat 2000 naprawdę podbił Europę. Kawałek był grany praktycznie wszędzie i do dziś wraca na playlistach z tamtych lat, a ten charakterystyczny młodzieńczy wokal należy do wokalistki znanej jako Kulti, która w momencie nagrywania była nastolatką i to właśnie jej głos nadał temu utworowi taki lekki, świeży i trochę bajkowy klimat. I może właśnie dlatego ten numer działa jak klucz, który otwiera wspomnienia i od razu poprawia nam nastrój. Zostańcie razem z nami, za chwilę kolejne muzyczne historie na naszej antenie. My tymczasem zbliżamy się do godziny 19:00. Za moment wiadomości z kraju, ze świata oraz serwis lokalny, a już teraz utwór Dziwna.
1: Radio Hit.

0: Minęła 19, czas na wiadomości.
1: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
1: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
1: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz 3, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
4: To są wiadomości Radia Hit.
5: Łukasz Derucki, serdecznie zapraszam. Wczoraj, a dokładnie 5 maja w Zespole Szkół Chemicznych we Wrocławku odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent miasta Krzysztof Kukucki podziękował uczennicy Kamili Wejer za uratowanie ludzkiego życia poprzez udzielenie pierwszej pomocy. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych 24 kwietnia.
6: Ja mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamili, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować.
7: Radio Hit. Słuchasz.
2: i wiesz.
5: Za nami sesja Rady Powiatu Włocławskiego. O poszczególnych podejmowanych tematach mówił starosta włocławski Roman Gołębiewski.
7: Prowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZS, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, prowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe.
4: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
5: I na koniec burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz oraz Miejskie Centrum Kultury imienia Janusza Majewskiego zapraszają na wydarzenie, które odbędzie się 9 maja na Ciechocińską Paradę Majową. W programie o 15.30 odbędzie się zbiórka uczestników przy ulicy Raczyńskich, o 16.00 start parady, o 16.30 prezentacja grup przy Fontannie Grzybek, o 17.00 majowe granie na muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Gwiazdy majowego grania Xoxo, Mezo i Julian Rus oraz Roxy Węgiel.
4: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
8: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
4: Pogoda na fali Radia Hit.
9: Jutro maksymalnie od 9-12 stopni na północy, przez 17 w centrum, na południowym wschodzie natomiast 25. Przewaga chmur, deszcz, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr.
8: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.

0: Dzięki, dzięks, dzięks.
1: Reklama. Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej, siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radio Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku, ulica Łęcka 16. Od roślin ogrodowych przez podłoża, aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria, wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
4: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
5: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę. Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt Twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
6: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
7: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
6: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
7: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
6: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
7: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisty na wymiar już w 3 dni robocze.
6: A gdzie mogę ich znaleźć?
7: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509-414-481 lub 509-414-482.
8: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego w Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
9: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach Mistrzostwa Sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
10: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
11: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
1: I po reklamie.

każdy dzień przynosi wiele powodów do dumy i satysfakcji, a wszystkie plany, nawet te najbardziej ambitne, znajdują szczęśliwe finały. Życzymy zdrowia, spokoju, dobrej energii oraz niegasnącego uśmiechu, który, jak wiemy, potrafi rozwiązać niejedną trudną sprawę. Niech nie zabraknie również czasu dla siebie, chwili oddechu i realizacji marzeń, które czekają na swoją kolej poza urzędowym kalendarzem. Wszystkiego najlepszego, dużo radości i kolejnych sukcesów zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Pani Dorocie Białkowskiej z okazji urodzin życzy cała redakcja Radia Hit. Do życzeń dołączone są upominki muzyczne.

0: właściwej fali 107 i 6 FM. Radio Hit.
1: Prosto z Włocławka. Dla Ciebie Radio Hit 107 i 6 FM.

0: Reklama.
1: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
2: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104. Zaprasza.
3: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Complex Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Complex Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514-759-626. 514-759-626. Complex Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10: Szanowni Włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
0: I po reklamie.
11: Teraz grają nasi.

Jedno jest niebo dla wszystkich. Don Wasyl na antenie Radio Hit za 20 minut, godzina 20, my do 20 gramy z radiowej szafy. Zakochani w Ciechocinku, część druga, to właśnie z tej płyty słuchaliśmy przed momentem utworu Jedno jest niebo dla wszystkich, a teraz czas na szlagiery przedwojenne. Część pierwsza tego albumu, swoją drogą w naszej płyty, to co znajdują się trzy części szlagierów przedwojennych. Rozpoczynamy od lubianej i często słuchanej na naszej antenie Panny Mani, która gra na mandolinie. Koniecznie pozostańcie razem z nami, a całą naszą płytotekę odnajdziecie na stronie internetowej radiohit.net.pl.

0: Serce i utwór z płyty Szlagiery przedwojenne, część pierwsza, a za 11 minut godzina 20. My powracamy oczywiście do kolejnych albumów z płyt o taki Radio Hit i tym razem pamiątka z Ciechocinka. Rozpoczynamy od bardzo aktualnego utworu Białe majowe bzy już teraz.
1: Radio Hit.

0: 7 niebo, Halina Frąckowiak na antenie Radio Hit. Za niecałe 3 minuty, godzina 20 na zakończenie płytoteki, czas na miks przebojów w wykonaniu Adama Krużyńskiego, następnie wiadomości z kraju i ze świata, a następnie otwieramy naszą bramkę SMS-ową, by przeczytać wasze wiadomości. Pozdrowienia, życzenia to po 20, więc koniecznie pozostańcie razem z nami.
1: Płytoteka Radia Hit.

0: Gramy wasze ulubione melodie z radiowej szafy.
1: Na zegarach 20, czas na wiadomości.
2: Rekordowa liczba maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
3: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
4: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
5: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
3: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
6: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
3: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
2: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
7: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
2: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją, natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgią Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem a Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
8: Dlaczego miałby się różnić? To kwestia stawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
2: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern-PSG za godzinę o 21:00.
0: Sponsorem audycji jest nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White we Włocławku w Galerii Millennium, oferujący meble kuchenne na wymiar.

0: stopni, w centrum do 17, na południowym wschodzie nawet 25. Może się lokalnie pojawiać słońce, ale raczej przewaga chmur. Deszczowo, na południu możliwe burze z gradem.
1: Sponsorem audycji jest nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White we Włocławku w Galerii Millennium, oferujący meble kuchenne na wymiar.

0: Reklama. Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
1: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
3: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
4: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
3: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na ciebie.
4: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
3: Kręci cię nowoczesna technologia, mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
4: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych.
3: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
4: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
5: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w potarganej chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
0: I po reklamie.

0: Klasik i utwór Nie płacz FK na antenie Radia Hit. Czas otworzyć naszą SMS-ową bramkę, w której to wy, słuchacze, będziecie układać naszą muzyczną playlistę, więc serdecznie zapraszam do przesyłania pozdrowień i życzeń, bo do 22 nasza antena należy do was. Czekamy na życzenia, pozdrowienia imieninowe, urodzinowe, a także propozycje utworów, przy których chcielibyście spędzić ten wieczór. My muzycznie też was zaskoczymy. Czas na kolejną z muzycznych nowości. Dość niedawno pojawiło się kilka ich na muzycznym rynku. Czas na kolejną z nich, tym razem muzyczne trio Topki, Miły Pan i Defis w utworze Za wszystko i za nic. Po raz pierwszy na naszej antenie.
1: Nowość. Radio Hit.

0: Pentecost on the offense.
1: Reklama.
2: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Teatralna lokal taki, fajne grają tam chłopaki. Zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
5: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2, w prawym skrzydle dworca PKP.
6: Bo miłość jest piękna.
7: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: I po reklamie. Słuchasz Radia Hit.

0: Największy hit Teresy Werner, jeden z największych hitów, bo tych hitów trochę ma na koncie, Dałabym Ci Dała na antenie Radia Hit za 23 minuty, godzina 21. Być może właśnie ten utwór zobaczycie na żywo podczas koncertu w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło 15 maja. Szczegóły koncertu znajdziecie m.in. na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku Radio Hit Włocławek. A my już teraz wracamy do muzyki, już za moment akcent i nie wolno zabić tej miłości. Czekamy też na propozycję od Was. 73601 to jest numer do bramki. Hit na początku SMS-a.
1: Radio Hit.

Zapraszamy wszystkich i każdego z osobna do układania naszej muzycznej playlisty 73 601 hit na początku SMS-a.

0: Na zegarach 21, czas na wiadomości.
1: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj. Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
2: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
2: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiał dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
3: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.

0: Wysyłając SMS do kącika samotnych serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.
1: Kilkanaście minut po godzinie 21 rozpoczynamy randkę z Radiem Hit. Czas na pierwszy anons. Paweł, 45 lat, wolny, miły, przystojny brunet z własnym M. Pozna miłą panią do związku od 35 do 48 lat z Wrocławka i okolic. Numer telefonu 727 447 430 727 447 430. Tą wiadomością rozpoczynamy randkę z Radiem Hit. Kącik samotnych serc jest otwarty do godziny 22 i do 22 czekam na wasze anonsy, ogłoszenia możecie wysyłać pod numer 73601 Hit Para na początku SMS-a.
2: Radio Hit.

0: Witajcie kochani, z tej strony Andrze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Hit we Włocławku.
1: Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

0: Wysyłając SMS do kącika Samotnych Serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.
1: Aktualnie jesteśmy na półmetku randki z Radiem Hit. Czas na kolejne ogłoszenia. Witam, mam 54 lata, poznam panią do 60 lat z okolic Sierpca, Płocka, Gostynina. Pozdrawiam Samotne Panie i Radio Hit. My również pozdrawiamy. Podajemy numer kontaktowy 516-501-429. Sympatyczny brunet z poczuciem humoru pozna kobietę do 60 lat. Numer telefonu 731-134-959. Witajcie kobiety, ja Zbyszek po rozwodzie z Kujaw poszukuję kobiety, tylko telefony do mnie. Numer kontaktowy 665-437-235. Sympatyczny pan poszukuje dziewczyny, kobiety, której brakuje przyjaźni drugiej połowy, Włocławek i okolice. Numer telefonu 601-681-433. Hej, mam na imię Marcin, 45 lat, wysoki, przystojny, praca, własne mieszkanie, mobilny, niezależny finansowo. Poznam kobiety do 40 lat, bez nałogów, z okolic Lipna, Czernikowa, Włocławka. Pozdrawiam. Numer telefonu 666-201-163. Samotny facet po rozwodzie, lat 41, pozna miłą, fajną kobietę do związku, może być z dzieckiem. Numer telefonu 775-241-679-775-241-679. Oczywiście to nie wszystkie nadesłane przez was anonse. Za moment kolejne. Ja przypominam, że jeszcze przez niecałe pół godziny macie możliwość wysłać swoje ogłoszenie do kącika Samotnych Serc. Zapraszam. 73-601. Hit para na początku SMS-a.
2: Słuchasz Radia Hit.
3: Przypuszczałem, że spotkamy się znów razem kiedyś tam. Nie wiedziałem, że tak szybko, że w tym barze, gdzie ja gram. Widzę, że mnie próżnowałaś. Kim jest ten przystojny gość? Nie musiałaś cierpieć wcale. Jest w czymś lepszym? Ma to coś? Już przestaję, wiem,

0: Wysyłając SMS-y do kącika samotnych serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.
1: Kilkanaście minut brakuje nam do godziny 22:00, czas na kolejne anonsy. Poznam kobietę z Włocławka od 30 do 45 lat. Numer telefonu 782 319 391 782 319 391. Poznam panią do 60 lat z okolicy Płocka, Sierpca, Gostynina. Pozdrawiam, Radio Hit. Numer telefonu 516 501 429, 516, 501, 429 i oczywiście również serdecznie pozdrawiamy. Kolejna wiadomość, poznam kobietę do znajomości spotkań Włocławka i okolic. Numer telefonu 695, 334, 907, 695, 334, 907. Pani pozna pana bez nałogu w wieku od 65 do 75 lat z Lipna i bliskich okolic do stałej przyjaźni. Numer telefonu 726, 795, 834, 726, 795, 834. Jeszcze 15 minut czekamy na wasze anonse. Możecie cały czas wysyłać pod numer 73 601 hit para na początku SMS-a.

Za niecałe 3 minuty, godzina 22, czas na ostatni na dziś anons. Poznam pana do lat 60, nie szukam przygód. Numer telefonu 609 757 491 609 757 491. I tą wiadomością kończymy randkę z Radiem Hit. Ja także wam dziękuję za dzisiaj. Od godziny 16 grał dla was Rafał Wiliński. Życzę spokojnej nocy. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. We'll be right back.

0: zegarach 22, czas na wiadomości.
1: W ogniu już ponad 500 hektarów Puszczy Solskiej. Nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Protesty w Wenecji. Chodzi o Biennale i rosyjski pawilon. Marcin Krzemiński. Płonie już prawie 500 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam wczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
2: W momencie, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem, nie?
3: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
1: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Dobre wieści są takie, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
4: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
1: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co więc dalej?
5: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia. Protesty przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Demonstrowali przeciwnicy obecności tego kraju na światowej wystawie. Pawilon został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Zakończyła się modernizacja katedry i Zakładu Anatomii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po kompleksowym remoncie obiekt zyskał nowe stanowiska do nauki oraz sprzęt dydaktyczny. To m.in. modele anatomiczne czy gogle VR 4K, dzięki którym anatomię można poznawać także w wirtualnej rzeczywistości.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.